0: Danie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Ileż to już razy słyszeliśmy słynną frazę, że nigdy nie jest za późno, prawda?
2: No tak.
1: No, ale co zrobić, jak to czysta prawda? Wie o tym również pewien Australijczyk, knife in my pocket, australijski lekarz, proszę Państwa, który został ojcem w wieku 91 lat.
2: O,
1: jak sam przyznaje, jego marzeniem jest dożyć do wieku 105, żeby zobaczyć, jak jego syn dorasta.
2: Chryste, panie.
1: To co?
2: Nie, no nic, no muszą cholernie dużo wydawać na pampersy.
0: Powstanie rok. Radia.
3: A już w poniedziałek
4: z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
5: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
4: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Trudno jest ciężko żyć. Nie, trudno jest lekko żyć, tak? Jak to jest? Trudno jest,
2: trudno jest lekko żyć.
1: Tak się mówi. No właśnie, szanowni państwo, w gąszczu tych wszystkich geopolitycznych nawalanek na szczęście można również trafić na informacje z kategorii serce roście. Te polskie podobno. Super. Projekt polskich wynalazców, znalazł się w czołówce konkursu innowacji i ma zrewolucjonizować światową kolej.
2: O proszę.
1: Wielkie gratulacje. Ale jeżeli chodzi o PKP, to wystarczyłby dobry zegarek.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od szóstej.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy.
1: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
4: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
3: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
5: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
3: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj nadal bardzo ciepło, od 23 do nawet 27 stopni, tak dużo na zachodzie Polski, ale mogą pojawić się deszczowe chmury. Deszcze przelotne, czasem intensywne na południu Polski, możliwe na przykład burze. Jutro nie powinno już padać, a nadal będzie ciepło.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, a u nas co tam, panie, w polityce?
2: O, o.
1: Jak się okazuje, po staremu, chciałoby się rzec. Dziś na tapet weźmiemy posłankę Nowej Lewicy, pani Anna Maria Żukowska, proszę Państwa. W roku 2025 pobrała z Sejmu 38 tysięcy złotych kilometrówki, choć mieszka i pracuje w Warszawie i to w stolicy pełni mandat, a mieszka podobno niecałe 2 kilometry od Sejmu. Z deklaracji wynika, że przejechała w ciągu roku ponad 90 kilometrów dziennie po stolicy. Ale czym wanną?
0: Powstanie Rock Radia.
1: Pytam złośliwie, bo podobno pani posłanka nie ma nawet prawka.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00 Powstanie Rock Radia.

0: Śniadanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz będzie o świecie, który gna do przodu. Proszę państwa, drony dostarczają jedzenie, robopsy patrolują ulicy, prawda? A tymczasem radna Agnieszka Stolarczyk z radomskiego PSL chciała napisać wiadomość do marszałka Struzika, no ale przez pomyłkę jej treść opublikowała jako status na Facebooku.
2: Ojej.
1: A w tej wiadomości polecała swojego męża, mechanika samochodowego, nie ma w tym nic złego, jako idealnego kandydata do Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego.
2: O,
1: tu już trochę złego widzę. No ale cóż, proszę państwa, ja widzę sporą zmianę, bo za poprzedniej władzy takie informacje wychodziły, jak wyciekały maile, prawda, z czyjej skrzynki.
2: No tak.
1: Afery. A tu wszystko czarno na białym, na fejsie, ładnie, przejrzyście.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie snu, bo się zesnę.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie mistrzostwo Polski.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
5: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50 na 50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów, jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
6: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
7: Dzisiaj się bawimy.
8: To jest dla nas ważne. No.
9: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
4: Lech został mistrzem po raz 10 w historii. Już teraz mamy około 20 stopni, a maksymalna temperatura dzisiaj, uwaga, 29. To najnowsze prognozy na Dolnym Śląsku, aż tak upalnie. W pozostałej części kraju od 23 do 27. Dużo słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Natomiast jutro nie powinno już padać, a nadal będzie gorąco od 20 do 25.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, i nie wiem czy wiecie, ale jest w Polsce miejsce, gdzie rozmiar nie ma znaczenia. Pod Żywcem uroczyście otwarto nowiutką ścieżkę rowerową. Były przemówienia, przecinanie wstęgi, przemówienia, no i górale w tradycyjnych strojach. No i nie byłoby w tej historii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ścieżka ma 500 metrów.
2: O, no to pewnie przecięcie wstęgi było droższe niż sama budowa, nie?
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Gadali, spekulowali i cyk, mamy to. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie planuje zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Podobno w kategorii B i B1 ma zostać zmniejszona liczba pytań teoretycznych oraz zniknąć ma kultowy plac manewrowy. Ale kiernicy już zacierają ręce.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie genialną klasykę rocka od Queen, Black Sabbath i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
3: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
2: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
4: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
2: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
0: Pogoda.
2: Od 20 do 23 stopni na północy Polski, w centrum 27, podobnie na wschodzie, na południu, na zachodzie nawet 29. Dużo słońca, ale synoptycy prognozują też na dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro już nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Black Sabbath i Iron Man, czyli prawdziwe mistrzostwo klasyki rocka w Rock Radio. No tak właśnie, my lubimy grać i lubimy, kiedy wy też czujecie jakąś satysfakcję właśnie ze słuchania takich najlepszych rockowych kawałków. 11 minut po 10 już mamy, no to jest znakomita pora, żeby wam przypomnieć o tym, że ciągle trwa głosowanie na płytę tygodnia na Rock Radiowym Facebooku. Nasze propozycje na ten weekend to Oasis i What's the Story, Morning Glory oraz Skunk Anansie i Stóż. No i jak się zapowiada to głosowanie, a właściwie jego finał? No zapowiada się tak, że do ostatniej chwili właściwie będą duże emocje. No bo różnica głosów jest naprawdę niewielka. Na ten moment zaledwie tylko 9 głosów przeważa na korzyść Oasis. Ale jeszcze przecież fani Skunk Anansie też mogą dołożyć co nieco, więc zapraszam na Facebooka Rock Radia fanów Skunk Anansie do tego, żeby podbijać stawkę, a fanów Oasis, żeby bronić wyniku, żeby było jeszcze ciekawiej. Głosowanie trwa tylko do godziny 12, więc zostało jak już bardzo mało czasu, a po 20, jak zawsze, posłuchamy sobie tej płyty tygodnia w całości od deski do deski. No i ciekaw jestem właśnie, jak zdecydujecie. No to czekam na wasze głosy, a teraz słuchamy No Doubt, It's My Life.

0: Blondie, Call Me. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a gdyby ktoś z was pytał, jak tam sobie radzi Łatwo Gang, to tak, mam jak zwykle na podglądzie ten jego stream, no i udało się uzbierać zaplanowane 12 milionów złotych, ale jak łatwo się można było domyślić, to nie jest koniec zbiórki. Skoro jedna kwota została zebrana, to można zebrać drugą dla kogoś innego. No i warto wspierać takie inicjatywy. Jak najbardziej jestem za. Chłopak dalej jedzie rowerem w stronę Trójmiasta, a towarzyszy mu już niezły peleton. No jestem pod wrażeniem, co zrobić. A my za chwilę sobie posłuchamy z kolei Dona Henleya czy Oasis, więc też na pewno będziemy pod wrażeniem klasyki rocka. Bądźcie z nami i z aplikacją Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka

Oasis Wonderwall jest, Rock Radio jest klasyka rocka i kto wie, może ten utwór sobie dzisiaj wieczorem jeszcze powtórzymy, no bo przecież on pochodzi z płyty What's the Story Morning Glory, na którą możecie głosować w ramach płyty tygodnia. Drugą płytą jest, przypominam, Stóż z Kankanenzi. Tymczasem wy możecie wejść sobie na stronę rockradio.pl, jeśli już oczywiście zagłosowaliście, na Facebooku Rock Radia, no i możecie poczytać o tym, że Sharon Osbourne ma bardzo postrzelony pomysł. Będziemy go wozić po świecie, deklaruje żona zmarłego w zeszłym roku Ozziego Osbourna, a ten ma powrócić jako inteligentny hologram podobno. Żona byłego lidera Black Sabbath zapowiedziała, że wraz z rodziną planują wskrzesić artystę, w cudzysłowie oczywiście wskrzesić, tworząc jego wirtualny odpowiednik. No, nie wiem, co sam Ozzy by na to powiedział, który o podobnych manewrach pisywał w swoich tekstach i wieszczył raczej ponurą przyszłość ludzkości z tej okazji, no ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, to poczytacie o tym dzisiaj na stronie rockradio.pl. Tam czekają na was też inne artykuły, quizy, rozmowy z niezłymi gośćmi, a my teraz w Rock Radio słuchamy Omegi, dziewczyna o perłowych włosach. Jak zwykle, dzięki Bogu, że są te tłumaczenia z węgierskiego na polski.

Mówię ci, że, czyli Tilt, jest rock radio i jest klasyka polskiego rocka. Natomiast za chwilę będziemy sobie słuchać, co tam w latach 80. mieli dla nas na przykład Amerykanie, albo w latach 70. Australijczycy. Będą kawałki The B-52s czy AC/DC, także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by cały czas być na łączach z naszą rock radiową aplikacją.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński. Po 11 w waszych głośnikach pojawią się George Harrison, Led Zeppelin i nie tylko. A teraz pora na newsy.
2: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
3: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
2: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
4: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
5: Z Francisem super mi się pracuje.
4: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
6: Grand Slams have been...
4: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
2: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.

0: Toka. Pogoda. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, czasami wzrastające do dużego. Możliwe dziś przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie Polski, a w centrum i na południu także burze. No i cały czas gorąco. Na północy troszkę powyżej 20 stopni, do 23, a w pozostałej części kraju nawet do 29.
1: Rock Radio 103,7 FM.

Led Zeppelin i Good Times, Bad Times. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No jak się słucha właśnie takich rockowych, świetnych numerów, no to zawsze możecie być pewni, że to są dobre czasy, dobre chwile na pewno. Tak samo mogą być bardzo dobre chwile w piątki po godzinie 18, kiedy słuchamy klasycznych dziesiątek Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów. No i mieliśmy już teraz, w ten piątek przed wczoraj, notowanie numer 201. Na miejscu pierwszym był zespół Deep Purple i Smoke on the Water. We wcześniejszym, 200. jubileuszowym notowaniu mieliśmy Boskie Buenos, Manamu, a jak to się ułoży w tym tygodniu, zależy jak zwykle wyłącznie od was. Niebawem na stronie rockradio.pl będzie można głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, więc pilnujcie tego, trzymajcie rękę na pulsie, ale w międzyczasie możecie też proponować nam swoje pomysły kawałków, artystów, których chcielibyście zobaczyć najpierw w trakcie takiego głosowania, a później usłyszeć w finałowej dziesiątce. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej ze Steve'em Millerem i jego zespołem The Joker w Rock Radio.

Ależ to jest genialna klasyka rocka, bardzo taka rock'n'rollowa, nadająca właściwego rytmu na cały dzień. 18 minut po 11, a teraz słuchaliśmy oddziału zamkniętego i kawałka pod tytułem Ten Wasz Świat. I wyobraźcie sobie, że taki hicior kończył ten album. To jest naprawdę niesamowite. A tam były przecież same hiciory. My za chwilę z kolei posłuchamy sobie jeszcze Whitesnake, Republiki, Aerosmith i wielu innych, więc nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć włączoną cały czas aplikację Rock Radia na swoich smartfonach.

Republika i Mamona jest, Rock Radio jest, klasyka rocka, no bo wiadomo, kasa, misiu, kasa, to się zawsze liczy najbardziej, co byśmy nie mówili i czego byśmy nie robili. Słuchajcie, za chwilę będzie w 11:30, no to jest już praktycznie ostatni dzwonek, żeby zagłosować na płytę tygodnia na Facebooku Rock Radia. Tam jak zwykle właśnie toczy się ten wybór, o 12:00 zamykamy głosowanie, a nasze propozycje na ten weekend to Oasis, What's the Story, Morning Glory i Skankanenzi Stusz. Na ten moment wychodzi na to, że będziemy słuchać Oasis po godzinie 20:00 w całości, ale jeszcze przecież może się trochę zmienić przez te pół godziny. Dlatego zachęcam wszystkich do głosowania, do gonienia wyniku, do obronienia go. Na Facebooku Rock Radio to wszystko się odbywa. Namówcie innych do wspólnej zabawy. O 12:00 kończymy głosowanie, a po 20:00, jak mówiłem, słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla Was wielką przyjemność przygotować. No to do dzieła, a my lecimy dalej z Aerosmith i Dream On.

Ira, mój dom, czyli szare obrazki z początku lat 90. po transformacji Polski, transformacji systemowej oczywiście. Jest rock radio, jest klasyka rocka. No i zostaniemy jeszcze przy polskiej klasyce rocka, bo za chwilę cofniemy się do lat 80., do drugiej połowy tej dekady. No i przypomnimy sobie, jak wtedy brzmiał zespół Baim. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Na zegarach 12, Rysiek Brzeziński jestem, a ze mną są między innymi Supertramp, Janis Joplin i wielu innych, których usłyszycie za chwilę, ale teraz pora na newsy i pogodę.
2: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
3: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
2: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówił o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orieśnik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Na północy Polski maksymalnie do 23 stopni, w centrum 27, na południu podobnie, a na zachodzie nawet do 29. Niebo przeważnie słoneczne, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Jutro nadal bardzo ciepło, wszędzie powyżej 20 stopni i dużo słońca.
0: Rock Radio 103,7 FM.
4: Rock Radio.
0: Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio.

Janis Joplin, Cry Baby, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Ja jak zawsze sobie spoglądam w takich sytuacjach jak teraz, o tym się mówi zresztą w Polsce, na to, co dzieje się na streamie. Łatwo Ganga, czyli bohatera no, ostatnich dni, tygodni, nawet można by już powiedzieć miesięcy, człowieka, który zebrał najwięcej kasy na zbiórce charytatywnej w internecie. On jedzie od przedwczoraj rowerem z Zakopanego do Trójmiasta, no i już jest na wysokości, z tego co widzę, hełna i prawie że świecia. Także naprawdę nieźle sobie tam chłopak daje radę. Oczywiście towarzyszy mu mnóstwo ludzi, ale też udało się zebrać już naprawdę sporą kasę. Druga zbiórka już ma prawie 2 miliony złotych. Można dokładać swoje cegiełki. To jest naprawdę niesamowite, co ten gościu robi. Ja natomiast jeszcze chciałem wam oznajmić, co dziś jest płytą tygodnia, bo już mamy 12 minut po 12. Głosowanie już zostało oficjalnie zamknięte. No i na Facebooku Rock Radia wybraliście Oasis, What's the Story, Morning Glory, ale przeważyły zaledwie tylko 9 głosów. Także no to naprawdę niewielką różnicą ta płyta dzisiaj okazała się triumfatorem. Po 20 słuchamy jej w całości z różnymi ciekawostkami. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. A teraz w Rock Radiu mam dla was kawałek od Supergrass. All right.

0: Żebyście tylko słyszeli, jak sobie śpiewam ten kawałek. Oj, naprawdę, byście pomyśleli, że jestem pod jakimś prysznicem, ale kto by mi zabronił mieć prysznic w studiu, prawda? No właśnie. Nie ma żadnych ograniczeń u nas w Rock Radio, zwłaszcza Toto i Afryka jest Rock Radio i jest klasyka rocka i w zgodzie z tym duchem, bez ograniczeń. Za chwilę posłuchamy sobie przeróżnych brzmień z lat 80., 70. czy 90. od Mr. Mister, The Police, Metallica i nie tylko. Więc pozostańcie z nami i pamiętajcie, by mieć na swoim smartfonie zawsze włączoną aplikację Rock Radia.
1: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

kawałek w sam raz na leniwą niedzielę, no i na dobre samopoczucie w okolicach właśnie tego niedzielnego, słonecznego południa, 12:29, a my słuchaliśmy The Police i Walking on the Moon. No ale jak już przyjdzie czas, żeby się wziąć za coś, czyli na przykład w poniedziałek, to spokojnie, niczym się nie martwcie, bo Rock Radio będzie po pierwsze zawsze z wami i będzie wam grać na wszelakie sytuacje klasykę rocka, ale jutro też będę miał dla was kolejną nagrodę do zdobycia w konkursie Rock'n'Rollowiec Dnia. Co to będzie, jeszcze zachowam dla swojej informacji, ale wy pamiętajcie, żeby już teraz pomyśleć o tym, co ciekawego wy albo wasi znajomi odwalili ostatnio. Chodzi o te najbardziej przypałowe historie, a jak to już sobie wymyślicie, no to pamiętajcie, żeby jutro zadzwonić pod numer 22244066 lub nagrać wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia, no i opowiedzieć nam o tym, a potem można liczyć oczywiście na zgarnięcie nagrody. Ale to jutro po godzinie 15. Teraz natomiast mam dla was genialny kawałek Metallica. Oj, będzie mocno. Enter Sandman w Rock Radio.

Eric Clapton, zwany także Slow Handem, czyli Bad Love. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a my za chwilę sobie posłuchamy jeszcze polskich klasyków od Perfektu czy Manamu, ale jeszcze w międzyczasie będą YouTube i Kansas i nie tylko, także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 13 zapuścimy sobie kapitalną klasykę rocka od Electric Light Orchestra, ale teraz czas na newsy.
2: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
3: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
2: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
0: Rock Radio. Rock Radio. Pogoda.
2: Do 23 stopni dziś na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Niebo przeważnie słoneczne, choć niewykluczone są dziś także przelotne opady deszczu. Za to jutro nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło, powyżej 20 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.
4: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock Radio. Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Nie ma to jak przy niedzieli zapytać kogoś innego, a w pośredniaku byłeś, poszukałeś jakiejś roboty? No właśnie, The Offspring, Why Don't You Get a Job? Jest rock radio i jest klasyka rock. Natomiast dzisiaj po godzinie 15 w tak zwanej robocie będzie dzisiaj Kajetan Kajtoruszczyk, czyli popularny pan od guziczków, który poza klasyką rocka będzie miał też dla was mnóstwo świetnych książek do zgarnięcia, no bo o to właśnie zawsze chodzi w audycji Rock Radio Poleca na Wynos. To znaczy, że wy przychodzicie sobie do nas, słuchacie świetnych rockowych kawałków, a przy okazji zgarniacie właśnie coś na ten wynos. Na pewno do tego działania przyda wam się adres mailowy konkurs@rockradio.pl, bo kiedy Kajto będzie wam zadawał przeróżne pytania, trzeba będzie nadsyłać odpowiedzi właśnie na tego maila. Poprawne odpowiedzi oczywiście i pewnie przy okazji trzeba będzie napisać, dlaczego to wy powinniście zgarnąć taką, a nie inną książkę. W każdym razie to dziś po godzinie 15. A teraz, póki jeszcze mamy wczesne popołudnie, Bad Company i Feel Like Making Love w Rock Radio.

0: Nie ma to jak świetna klasyka polskiego rocka jeszcze wczesnym niedzielnym przedpołudniem. Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona. A już za chwilę będziemy się dalej dogrzewać przy kawałkach Judas Priest czy Blur. Tylko pamiętajcie, dzisiaj trzeba się nawadniać, bo temperatura naprawdę jest niezła. Zresztą tak jak u nas w Rock Radio, więc bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio nieśmiertelna klasyka rocka od Blur, czyli Song 2. Taki po prostu tytuł panowie dali swojego czasu i jak dobrze się to przyjęło. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Natomiast właśnie, co się dobrze przyjmuje na przykład na koncertach? Ano kawałki, których dany zespół nie grał przez prawie 40 lat. I tak było ostatnio w przypadku zespołu Iron Maiden, którzy zagrali koncert w Grecji. No i panowie postanowili odkurzyć kawałek Infinite Dreams z płyty Seventh Son of a Seventh Son, który po raz ostatni grany był w roku 88. Niektórych z nas to jeszcze na świecie nie było. Ze sceny Bruce Dickinson rzucił do publiczności: wiemy, że niektórzy widzieli nas już na tej trasie, postanowiliśmy więc zagrać coś innego. Tej następnej piosenki nie graliśmy od bardzo wielu lat. Fajnie by było, gdyby Maideni mieli też jakieś niespodzianki u nas w Polsce, ale niestety tegoroczna trasa koncertowa gigantów heavy metalu nie obejmuje niestety Polski. Ale co możemy zrobić? Możemy dalej słuchać klasyki rocka w Rock Radio. R.E.M. Man on the Moon.

The Hooters i Satellite. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i obiecuję wam, że jeszcze przed 14 będzie jej u nas całe mnóstwo. Za chwilę włączymy sobie kawałki Republiki, Suzy Quattro, Creed i nie tylko, więc wystarczy zostać z nami i mieć cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: Rock Radio. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński. Po 14 zapuścimy sobie fantastyczną klasykę rocka od ZZ Top z roku 83, a wcześniej newsy i pogoda.
2: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
3: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
2: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
3: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
2: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Otodom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Mnóstwo słońca, zachmurzenie umiarkowane, choć możliwe są dziś także przelotne opady deszczu. Bardzo ciepło, 23 stopnie na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Jutro wciąż cieplutko, powyżej 20 do 25 mniej więcej. Na jutro już nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio.

Oasis, Live Forever. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj po 20 słuchamy Oasis, ale ten kawałek się akurat nie powtórzy. On pochodzi z debiutu zespołu, czyli Definitely Maybe, a my dziś będziemy słuchać w całości What's the Story, Morning Glory. Ale to po 20. Teraz natomiast wam przypominam o tym, że na stronie rockradio.pl możecie nam cały czas wysyłać propozycje kawałków, które chcielibyście zobaczyć w głosowaniu na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, a później, kto wie, może pojawią się już w tej finałowej dziesiątce. I niebawem też na stronie rockradio.pl pojawi się kolejne właśnie głosowanie na kawałki do notowania numer 202. Tak, w miniony piątek mieliśmy 201, czyli już pojubileuszowe. Na pierwszym miejscu mieliśmy Deep Purple i Smoke on the Water, ale to, jak ułoży się ta lista w następnym tygodniu, zależy ponownie wyłącznie od was, więc wchodźcie na stronę rockradio.pl i róbcie, co tam się da, a my teraz słuchamy The Beatles, While My Guitar Gently Weeps.

O, jak dobrze sobie przypomnieć przy niedzieli o szkolnych czasach TILAF i czwarte LO z roku 84. Natomiast my za chwilę sobie w Rock Radio jeszcze posłuchamy klasyki polskiego rocka od oddziału zamkniętego, a później wyruszymy do Stanów Zjednoczonych. No i sprawdzimy, jak tam pod koniec lat 60. grali panowie z Creedence Clearwater Revival. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Genialny kawałek klasyki rocka od Creedence Clearwater Revival, czyli Down on the Corner w Rock Radio. Ja was zachęcam jak zawsze do wchodzenia na stronę rockradio.pl, bo tam można znaleźć wiele ciekawych treści, które mogą wam się na niedzielę przydać. Na przykład możecie poczytać o rockowym hymnie z lat 70., który powstał zupełnie przez przypadek. Wylało się trochę wina i stąd się wziął zresztą tytuł tego kawałka, czyli Spill the Wine, a mowa tutaj o zespole War. I to były czasy, kiedy funkcję wokalisty obejmował w zespole Eric Burdon, czyli legendarny wokalista The Animals. Możecie też poczytać o tym, co ostatnio wyprawia Sharon Osbourne. Ma naprawdę postrzelony pomysł, a chodzi o powrót Ozziego Osbourna jako inteligentny hologram. Niektórzy naprawdę łapią się za głowę, inni żegnają się lewą stopą, no ale takie rzeczy być może będą miały swoje miejsce. To i więcej znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej teraz z klasyką rocka i mam coś idealnie na tę pogodę. Gorące, latynoskie rytmy od Santany i Roba Thomasa, Smooth w Rock Radio.

Lombard, droga pani z TV, jest rok radio, jest klasyka rocka. I tym kawałkiem się już z wami żegnam, ale nie na długo, bo dzisiaj po 20 słuchamy płyty tygodnia, którą jest What's the Story, Morning Glory, Oasis. Ale jeszcze przed 20 i już tak naprawdę niedługo, bo po 15 odzywa się do was Kajetan Kajto Ruszczyk w audycji Rock Radio poleca na wynos. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.

0: Rock Radio poleca na wynos.
1: Na wynos.
2: No to przecinamy oficjalnie wstęgę i zaczynamy. Niedzielny Rock Radio poleca na wynos właśnie zaczyna swój dyżur. Kajetan Kajtoruszczyk, dzień dobry moi drodzy. Jestem, przybyłem, tak jak obiecałem wczoraj. No i zapraszam na wspólne popołudnie, oczywiście z najlepszą klasyką rocka w tle. Ale zanim sobie pogadamy nieco więcej, no to teraz godzina 15 i najświeższe wiadomości w Rock Radio. Zapraszamy, dzień dobry.
3: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa.
0: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
4: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
3: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
5: Kolejorz drugi rok z rzędu, a 10 w historii, został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
6: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
7: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
5: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
8: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
5: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
3: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
3: Do wieczora możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura może sięgnąć gdzieniegdzie nawet 30 stopni. Jutro już odrobinę chłodniej, ale nadal pięknie i gorąco od 21 do 26 i mnóstwo słońca. Jutro nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.

Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. No, bez dwóch zdań, najlepszy gitarowy mańkut. Tu Rock Radio, gramy dla was klasykę rocka. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się raz jeszcze wszystkim. Jak tam, załoga? Zresetowani przed kolejnym tygodniem nierównej walki z rzeczywistością? No, mam nadzieję, że tak, że wczoraj nie daliście na tyle do pieca, że no, przypomnicie sobie, jak się nazywacie dopiero w okolicach godziny 19. Każdy to przeżył, przynajmniej raz w życiu, prawda? W każdym razie, jeżeli wciąż potrzebujecie nieco prądu przed poniedziałkiem, to zapraszam na wspólne popołudnie w Rock Radiu. Jak to u nas bywa w weekend, będzie sporo atrakcji. Od konkursów z nagrodami, dziś przytargałem ich trochę dla was, po najważniejsze informacje, pomysły na spędzenie wolnego czasu, a to wszystko oczywiście w akompaniamencie najlepszej muzyki na świecie, czyli klasyki rocka, ma się rozumieć. No, nawet tej nieco zadymionej. Bob Marley już się rozpędza. No to one, two, fru, sru. Zaczynamy. Witajcie w Rock Radio.

Ale w koło jest wesoło, twierdzi zespół Perfect. No i mają chłopaki rację, bo w Rock Radio jest wesoło. W końcu słuchamy wspólnie najlepszej klasyki rocka. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Fajnie, że jesteście z nami. No i mam nadzieję, zostaniecie z nami na dłużej, bo za chwilę kolejne numery, które są najlepszą receptą na nudę. Lady Punk i Deep Purple. Już za moment, tylko w Rock Radio. Zostańcie z nami.

Smoke on the Water i Deep Purple. No i nieco podrasowana piąta symfonia Beethovena. No, naprawdę. Panowie w tworzeniu tego słynnego riffu zainspirowali się właśnie dźwiękami Beethovena. No, czyli najlepsi czerpią od najlepszych, więc po prostu w przyrodzie nic nie ginie. Tu Rock Radio, niedzielne popołudnie, trwa w najlepsze. Zarażamy się wspólnie energią przed startem nowego tygodnia. No, do godziny 20 myślę, że nasze baterie pokażą 100%, a przynajmniej mam taką nadzieję. Ale, no właśnie, ja będę z wami na pokładzie do godziny 20, ale po godzinie 20 stery przejmie kolega Rysiek Brzeziński, który jak co tydzień zagra dla was płytę tygodnia, no czyli album klasyki rocka, który wybraliście wy w głosowaniu na naszym Facebooku. No i w ten weekend do wyboru mieliście krążek Stóż od Skankenenzi, a na nim m.in. kultowy Hedonizm, albo What's the Story Morning Glory od oczywiście grupy Oasis, czyli Wonderwall i Don't Look Back in Anger. To tak między innymi właśnie z tego albumu. No i dziś w samo południe zakończyło się nasze głosowanie i już dziś po godzinie 20 jeden z tych albumów posłuchamy wspólnie od deski do deski bez żadnego skracania. A który to będzie album? No, to zapraszam do zajrzenia na naszego Facebooka i sprawdzenia, jak zacięta była walka w tym tygodniu w waszym głosowaniu. Płyta tygodnia już dziś o godzinie 20. Zapraszam serdecznie w imieniu Ryśka Brzezińskiego. A teraz kolejni giganci. Pink Floyd. No bo łączy nas klasyka rocka w Rock Radio. Gramy.

0: Ależ to jest kapitalny numer. Marillion i Incommunicado. No, mówiłem, że z nami nie ma nudy. No przecież bym was nie oszukiwał, prawda? Tu Rock Radio, gramy najlepszą klasykę rocka, w co myślę, że już nikt nie wątpi. Przed godziną 16 posłuchamy wspólnie jeszcze między innymi grupy Halloween i R.E.M. No więc mam nadzieję, że scenariusz jest prosty, szanowni państwo. Nigdzie nie odchodzicie i zawczasu robicie głośniej. Dziękuję bardzo. Tu Rock Radio.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Dwa skłony, cztery przysiady i już mamy godzinę 16. Tu Rock Radio, ale pamiętajcie, śpieszmy się powoli. Niech ten poniedziałek się nam nie wyrywa, bez przesady. Rock Radio poleca na wynos trwa. Za chwilę gramy dalej, ale teraz czas na najważniejsze newsy o godzinie 16. Zapraszamy.
2: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
3: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
2: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
4: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, cię jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
2: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
0: Pogoda.
2: Przelotne deszcze wędrują dziś nad Polską, czasem intensywne, a na południu kraju możliwe także burze. Poza tym gorąco, parnie, upalnie, od 22 do 29 stopni. Jutro znowu od 20 do 25 stopni, ale jutro nie powinno już padać.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Rok Radio, niezastąpiony Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę, no czyli moim zdaniem jeden z najważniejszych numerów nad Wisłą. I muzycznie, i tekstowo. Słuchacie programu Rock Radio poleca na wynos, w którym no nie tylko dbamy o wasze uszy i serca, ale i dbamy o to, abyście mieli pod ręką ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu, a jednym z takich pomysłów może być na przykład wypad na stand-up. Jeżeli ten rodzaj komedii jest wam bliski, to zapraszamy was serdecznie do zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie między innymi odbywają się stand-upowe wydarzenia z serii Comedy Lab, a najbliższy taki event już dziś o godzinie 18:00. No a będzie to moim zdaniem jeden z najciekawszych formatów komediowych, czyli tak zwany open mic, na którym najczęściej pojawiają się debiutanci, ale nie tylko, bo można również trafić na dobrze znanego już komika, który na przykład jest w trakcie testów swojego nowego materiału. Tak więc, jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, a jesteście z Krakowa, albo macie do dawnej stolicy Polski rzut beretem, jak to się mówi, i chcielibyście się zresetować dobrym, mocnym humorem, to naprawdę warto odwiedzić pub 103,8 FM. Comedy Lab w formacie open mic już dziś o godzinie 18:00, a rozpiskę wszystkich wydarzeń na kolejne dni znajdziecie między innymi na naszej stronie rockradio.pl. Suzy Quattro, Candy Can, gramy dalej klasykę rocka. Hell yeah!

0: Nieoficjalny hymn wszystkich radiowców, czyli Radio Gaga i Queen w Rock Radio, no bo łączy nas wszystkich klasyka rocka, a to jest po prostu słuszna koncepcja. Europe i Cream to posłuchamy sobie za moment, a następnie, uwaga, uwaga, pierwsza szansa na zgarnięcie od Rock Radia nagrody, ale was dziś przytrzymałem, co? No, trzeba czasami budować napięcie, a co? Dobra, słuchajcie, mały pit stop i zaraz się słyszymy. Tu Rock Radio.
1: Rock Radio.

Grupa Cream i Sunshine of Your Love. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, jest też niedzielny program Rock Radio poleca na wynos, no więc jest nagroda. Tak, tak, proszę Państwa, rozpoczynamy właśnie pierwszy konkurs podczas naszego spotkania, a stawką jest, no, nie byle jaki kryminał, bo niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej. Bardzo spodobała Wam się ta książka, wielokrotnie o nią nas pytaliście, więc, no, znowu dajemy Wam możliwość zgarnięcia jej za tak zwane friko. Znaczy, to znaczy nie za friko, bo będzie trzeba odpowiedzieć na pytanie, ale kasy na szczęście wyciągać nie musicie. Dobrze, kochani, opowieść zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to w luksusowej willi dochodzi do brutalnego morderstwa. Ginie małżeństwo Rokickich, którzy osierocili nastoletnią córkę Violę. No jak się okazuje, Viola jest jedynym świadkiem tego makabrycznego zdarzenia, ale w wyniku wstrząsu niestety dziewczyna nic nie pamięta. Prowadzący sprawę komisarz łączy siły ze znaną ze swojej renomy psycholożką Alicją Neyman, której zadanie jest proste. Wydobyć z dziewczyny jak najwięcej faktów, które są w zasadzie jedynym kluczem do rozwiązania tej trudnej sprawy. Klimat w tej fabule jest naprawdę kapitalny. Wiele razy już Wam mówiłem, że czuć tu sporą inspirację samą Agatą Christie, co w rozmowie z kolegą Kubą Kaletą przyznała sama autorka Agata Zamarska, a ich rozmowy możecie oczywiście odsłuchać na naszej stronie rockradio.pl i w aplikacji Spotify, tak tylko przypominam. No więc jeśli brakuje Wam dobrej książki na przykład te wiosenne jeszcze, chociaż już coraz cieplejsze wieczory, to zachęcam do zawalczenia o nią właśnie teraz. Wystarczy, że prawidłowo odpowiecie na moje pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi poprzednia książka pani Agaty Zamarskiej. Do odpowiedzi koniecznie dołączcie kreatywne uzasadnienie, dlaczego akurat tobie powinniśmy wysłać książkę Niespodziewany Gość, a swoje odpowiedzi, jak zawsze, wysyłacie na nasz adres konkurs@rockradio.pl. A teraz zapraszam wszystkich na oscypka. Hey!

0: tam Sting i Spółka, czyli oczywiście klasyka rocka od grupy The Police w niedzielne popołudnie z Rock Radiem. Skaczemy sobie z wami po muzycznej osi czasu, dlatego za chwilę kolejna wycieczka, tym razem z grupą The Cure i Black Sabbath między innymi. No bo kochani, w Rock Radiu łączy nas wszystkich klasyka rocka. Amen.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Tu Rock Radio, dojechaliśmy właśnie wspólnie do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, na co warto wybrać się do kina, ale wcześniej pit stop na najważniejsze informacje w Rock Radio. Zapraszamy.
2: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
3: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
2: Parkomaty w środku lasu nad morzem.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
2: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
5: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
6: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
3: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
2: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach. Czeka nas bardzo pogodny początek tygodnia. Jutro na północy Polski troszkę powyżej 20 stopni, w centrum 25, na zachodzie i na południu 26. Wszędzie mnóstwo słońca, padać jutro nie powinno. Właściwie cały ten tydzień ma być przyjemny.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Rock Radio Sniff and the Tears, Driver's Seat. No, dziś przypomniałem sobie, jak jechałem do radia, że dawno nie słuchaliśmy tego numeru wspólnie, więc postanowiłem to nadrobić. W końcu Rock Radio to dom najlepszej klasyki rocka. No dobrze, kochani, czas sprawdzić, co tam panie w kinie, no bo program Rock Radio poleca na wynos, ma za zadanie zadbać o wasz czas wolny, a przecież wypad do kina to jest zawsze dobry pomysł na nudę. No i w kinach Helios na przykład od tego piątku możecie oglądać głośną premierę nowej produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli Mandalorian i Grogu. Nie wiem, czy widzieliście serial. Ja jestem absolutnym fanem. No więc do kina również się na pewno wybiorę. Tym razem uwielbiany na całym świecie duet podejmie walkę z wciąż wyłaniającym się po upadku Imperium Galaktycznym. No a fanom Gwiezdnych Wojen słowa Imperium Galaktyczne zdecydowanie wystarczą na zachętę. Ze świata fantasy możecie jeszcze wybrać się na przykład na drugą część współczesnej wersji Mortal Kombat, no czyli epickiej opowieści o wyjątkowych wojownikach. Ale jeżeli fantazy wam średnio gra, to warto rozważyć seans drugiej części kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady, czyli Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci, którzy wracają po 20 latach od wydarzeń z pierwszej części. No i według krytyków, mimo upływu lat, jest naprawdę okej. No ale czy na pewno, to trzeba po prostu ocenić samemu. A teraz, kochani, wisienka na torcie, no bo przypominam, że w każdy piątek po godzinie 15 w audycji Pociąg do kina możecie zgarnąć od nas darmowe bilety na dowolny film w kinach Helios. Więc umówmy się, darmowy seans to jest bardzo przyjemna perspektywa. Tak więc sami słyszycie, że Rock Radia trzeba słuchać długo i bardzo często. Po prostu. Skankerenzi, hedonizm, wracamy do tego, co uwielbiamy w Rock Radiu najbardziej.

Rock Radio człowiek, który zaburzyłby wszystkie statystyki w ZUS-ie, czyli pan Alice Cooper i Poison. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a za moment będzie jej jeszcze więcej. Hojni jesteśmy. A co? Perfect i Jefferson Airplane już na horyzoncie, a następnie, kochani, odpalimy sobie kolejny konkurs, w którym będzie co nieco do wygrania. No więc powodów do pozostania z nami można po prostu mnożyć. Tu Rock Radio.

Somebody to Love i legendarne Jefferson Airplane. No bo z rock radiem można również na moment zostać hipisem. Aby tylko później nie zwariować. Pozdrawiamy byłego wicemarszałka Ryszarda. Dobrze, kochani, obiecałem chwilę temu nagrody i słowa dotrzymuję. Czas na kolejny konkurs, w którym tym razem możecie wygrać książkę cenionego już od wielu tytułów autora Grzegorza Brudnika, zatytułowaną Alfa. Jest to jego najnowsze dzieło ze znanym komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, a historia dzieje się na przełomie listopada i grudnia, dokładnie półtora roku po wydarzeniach z poprzedniego tomu. Rafał Lichy zdążył już odejść z policji, sprzedać dom i przeprowadzić się ze Śląska na Mazury. Wszystko jest okej do czasu, gdy na jeziorze Niegocin rozbija się jacht, a na nim znalezione zostaje ciało młodego chłopaka z kulą w głowie. Na pierwszy rzut oka wygląda to na samobójstwo, ale umówmy się, byłoby to za proste. No tym bardziej, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody chłopak. Tak się składa, że przypadkowym świadkiem zdarzenia może być właśnie nasz bohater, co prowadząca sprawę prokurator chce za wszelką cenę wykorzystać. Polska dobrym kryminałem stoi, a Grzegorz Brudnik to no kolejny dobry tego przykład, więc jeśli macie ochotę, żeby dobrze napisana historia pochłonęła was w całości, to naprawdę szczerze zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy, że prawidłowo odpowiecie na moje pytanie oraz do odpowiedzi dorzucicie kreatywne uzasadnienie, dlaczego to akurat wy zasługujecie na wygraną, a książka Alfa Grzegorza Brudnika będzie wasza. No to uwaga, pytanie konkursowe brzmi: w jakim mieście urodził się autor Grzegorz Brudnik? Prosto, szybko i na temat. Odpowiedź i uzasadnienie wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. No dobrze, wróćmy do tego, co w Rock Radio jest sterem i okrętem, czyli do klasyki rocka. Four Non Blondes, już teraz dla was.

dziwnie zboczona. Na punkcie mody i makijażu grupa Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It w Rock Radio. No, ale żeby nie było. Pasuje im to. Wyszło nam to ich zboczenie w zasadzie na dobre. Tu Rock Radio, przed godziną 18 wybrałem dla was między innymi grupę Liquido i Placebo. No, ale oczywiście to nie wszystko, moi drodzy. Klasyki rocka ci u nas dostatek. Zostańcie z nami i z naszą aplikacją.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: I tak oto z klasyką rocka dojeżdżamy właśnie do godziny 18. Kajetan Kajtoruszczyk, jestem wciąż z wami na posterunku. Nigdzie się absolutnie nie wybieram. Zaraz rozdam wam kolejną nagrodę, którą dziś ze sobą przytargałem. Ale najpierw godzina 18 i najważniejsze newsy w Rock Radio. Zapraszamy.
2: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plażę i nowoczesny wybieg.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
3: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
4: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
2: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
5: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
2: Przy schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.
0: Pogoda.
2: Jutro kontynuacja letniej aury. Temperatura od 21 stopni na północy Polski, w centrum 25, najcieplej 26 na południu i zachodzie. Cały czas bardzo dużo słońca, jutro nie powinno padać, a ciśnienie wysokie. Wygląda na to, że cały przyszły tydzień będzie ciepły i w miarę słoneczny.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, to jest też obowiązkowo grupa The Kings i Waterloo Sunset. Postawiliście na Rock Radio w to niedzielne, późne popołudnie i bardzo dobrze. To oznacza, że uszy macie zdrowe, a gust muzyczny na odpowiednim poziomie. Program Rock Radio poleca na wynos, trwa w najlepsze. No więc, moi drodzy, czas wręczyć komuś z was następną nagrodę, którą dziś dla was przytargałem do studia. A tym razem będzie to polski thriller technologiczny autorstwa Wuperdzanka, bo takim właśnie pseudonimem posługuje się ten twórca, zatytułowany Algorytm. Mieliśmy już przyjemność wręczać wam tę książkę i sporo z was wciąż o nią pyta, dlatego odpowiadamy na wasze prośby i znowu bierzemy ją na tak zwany tapet. Historia opowiada o zdolnym programiście Karolu Kopelu, który pracując dla rządu Stanów Zjednoczonych tworzy przełomowy na skalę światową system sztucznej inteligencji, który potrafi namierzyć każdego przestępcę w sieci. No, ale jak to w takich historiach bywa, nasz bohater nagle znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a bez niego system jest po prostu bezużyteczny. W tym samym czasie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie dochodzi do wycieku wrażliwych danych, przez co naszego bohatera jednocześnie zaczyna szukać wywiad amerykański, polski i właśnie północno-koreański. Wszyscy mają w tym jakiś swój interes, niekoniecznie zbieżny z innymi, no i niekoniecznie dobry dla reszty świata. Autor Wuperdzanek przez wiele lat pracował w międzynarodowym biznesie technologicznym, więc no na temacie zna się jak mało kto, a to kolejny dobry powód, aby sięgnąć po prostu po tę lekturę. Chcecie ją ode mnie zgarnąć? Proszę bardzo, ale najpierw jak zawsze pytanie konkursowe, które brzmi dzisiaj, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi druga książka autora Wuperdzanka? Nie będę wam tu rzucał kłód pod nogi bez przesady. Pytanie myślę, że jest proste, ale oprócz poprawnej odpowiedzi w mailu, który wyślijcie oczywiście jak zawsze na nasz adres konkurs@rockradio.pl, dołączcie proszę kreatywne uzasadnienie, dlaczego to właśnie ty powinieneś albo powinnaś otrzymać od nas książkę Algorytm Wuperdzanka. Czym bardziej kreatywnie to wszystko uzasadnicie, tym większa szansa na wygraną. Do boju na rodzie, a w Rock Radio już teraz szanowny pan Lou Reed. No, z numerem, którego tytułu myślę, że nie trzeba tutaj nikomu przypominać.

You Shook Me All Night Long i AC/DC. Podobno bardzo lubiany i popularny kawałek w klubach o nazwie zaczynającej się na go i kończącej na go. Tu Rock Radio, klasyka rocka, gra u nas w najlepsze, tu oczywiście nie zmienia się nic. Grupa Sweet i Budka Suflera, to posłuchamy sobie wspólnie za chwilę, no więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami i z naszą aplikacją, którą, przypominam, warto zawsze mieć pod ręką.

Ratujmy co się da i budka suflera w Rock Radio. No, bez dwóch zdań, wizytówka polskiej klasyki rocka. No, mieszamy w tym naszym muzycznym kotle, abyście przy każdym numerze byli usatysfakcjonowani i po prostu pewni tego, że postawienie na Rock Radio było odpowiednią decyzją. Ale jest też moment, kiedy to muzyczny ster w Rock Radio przejmujecie wy. I chodzi mi oczywiście o naszą klasyczną dziesiątkę, czyli kultową już listę przebojów, której skład i kolejność ustalacie wy w głosowaniu na naszej stronie rockradio.pl. Śpieszę donieść zatem, że kolejne głosowanie do naszego notowania właśnie trwa, więc jeśli chcielibyście dorzucić swoją cegiełkę do kształtu naszej playlisty, to zapraszam was serdecznie na naszą stronę rockradio.pl właśnie. Głosujcie na wszystkich swoich faworytów i meldujcie się w Rock Radio już w najbliższy piątek, kiedy to znowu po godzinie 18:00 kolega Mariusz Stelmaszczyk odpali dla was naszą klasyczną dziesiątkę. Nic nie kombinujemy, wszystko sprawiedliwie liczymy i potem dla was gramy. Tyle i aż tyle. Zapraszam w imieniu kolegi Mariusza Stelmaszczyka. A teraz to może ja dołożę swoją kolejną cegiełkę. Gary Moore, Still Got the Blues. No, gitara w tym numerze prima sort. Tu Rock Radio. Fajnie, że jesteście z nami.

Odrobina słonecznej Kalifornii nad Wisłą, czyli Red Hot Chili Peppers w niedzielne popołudnie w Rock Radio, no, które powoli zaczyna nam ewoluować w niedzielny wieczór. Na szczęście do poniedziałku jest jeszcze trochę czasu, więc jak możecie, to złapcie jak najwięcej oddechów, a pomoże nam w tym oczywiście klasyka rocka, którą mamy dla Was przyjemność grać. Republika i Depeche Mode. Oto nasze muzyczne menu jeszcze przed godziną 19.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Niedzielny wieczór wchodzi nam na salony, szanowni państwo. Godzina 19, tu Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się. No, w szczególności tym, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. Dobrze, że wpadliście, bo godzinę 19 zaczniemy sobie od, no, można powiedzieć, musztry z grupą Status Quo, a następnie ostatnia nagroda tej niedzieli. Worek z fantami trzeba opróżnić, więc polecam zostać z nami na dłużej. Witajcie w Rock Radio. Gramy.

Koła Czasu i ONA. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, oczywiście również ta z polskim paszportem, no bo cudze chwalicie, swego nie znacie, wiadomo, no ale my akurat znamy i to bardzo dobrze. Dobrze, moi drodzy, zgodnie z obietnicą czas rozegrać ostatni konkurs podczas naszego dzisiejszego spotkania. Trzy nagrody już zostały rozdane i poleciały do Was, ale została nam w naszym worku jeszcze jedna, a jest nią, no uwaga, naprawdę gruby kaliber, jeżeli chodzi o świat kryminałów. Strategia wyjścia, czyli najnowszy, jubileuszowy, 30 już tom znanej na całym świecie serii o Jacku Reacherze. Autorstwa oczywiście niezmiennie niezawodnego Lee Childa. Kiedy pierwszy raz rozdawaliśmy ją w Rock Radio, no to chętnych na nią było całe tłumy, więc znowu dajemy Wam szansę, aby ją od nas zdobyć. No i tu rodzi się pytanie, czy po 30 tomach z tym samym bohaterem nadal można trzymać poziom? Okazuje się, że tak. Lee Child, który, można powiedzieć, zdefiniował współczesny męski kryminał, nadal to potrafi, no i jak się domyślacie, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tym razem fabuła, słuchajcie, zaczyna się w kawiarni w Baltimore, gdzie przy wyjściu nasz bohater Jack czuje, że jakiś tajemniczy facet otarł się o niego w dziwny sposób. Zagląda do swojej kieszeni, ale nic z niej nie zniknęło, więc po prostu wychodzi. Kiedy wyciągając gotówkę w sklepie z płaszczami, zauważa wsuniętą do kieszeni tajemniczą notatkę z desperacką prośbą o pomoc, Jack łączy te wszystkie swoje kropki i jak zawsze postanawia rozwiązać zagadkę, aby uratować kolejne istnienia. No, fanów tej serii myślę, że przekonywać nie muszę, ale jeśli jeszcze nie mieliście styczności z Jackiem Reacherem, to naprawdę powinniście to nadrobić i nie musicie czytać poprzednich tomów. Każda książka to w zasadzie odrębna historia, którą można pochłonąć nawet bez znajomości tych poprzednich. No to co? Chyba czas komuś z Was ją po prostu wręczyć. Najpierw jednak oczywiście musicie zmierzyć się z pytaniem konkursowym, które brzmi, uwaga, uwaga, jak nazywa się aktor, który wciela się w rolę Jacka Reachera w serialowej, podkreślam, ekranizacji dzieł Lee Childa. Prawidłową odpowiedź oraz, no mam nadzieję, zmyślne uzasadnienie, dlaczego akurat do Ciebie powinna polecieć książka Strategia wyjścia Lee Childa, kierujcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. No to co? Powodzenia!

0: odpalasz sobie radio, słyszysz Jimiego Hendrixa, no i nawet bez patrzenia na wyświetlacz wiesz, że to po prostu rock radio, bo tylko my mamy przyjemność grać dla was klasykę rocka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bez względu na wszystkie sytuacje na świecie, cieśniny Ormus, czy na przykład kilometrówki pani Żukowskiej. Chip Trick i Uriah Heep to posłuchamy sobie już teraz w rock radio, no więc mam nadzieję, że nie muszę nikogo specjalnie nakłaniać do pozostania z nami, no bo łączy nas wszystkich klasyka rocka.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radio Lady in Black, no czyli oczywiście grupa Uriah Heep. W zasadzie nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem wam ten numer, a wiem, że fanów tej piosenki u nas nie brakuje. Dobrze, kochani, nasze niedzielne spotkanie w programie Rock Radio poleca na wynos, no powoli zbliża się ku końcowi. Niebawem stery przejmie kolega Rysiek Brzeziński, który zagra dla was płytę tygodnia, czyli oczywiście album klasyki rocka, który wybieraliście jak co tydzień w naszym głosowaniu na naszym Facebooku, ale w związku z tym, że mamy jeszcze wspólnych kilkadziesiąt minut na antenie, przypominam, że jeżeli przy poniedziałku potrzebujecie dodatkowego doładowania z rana, to z ręką na sercu zapraszam was serdecznie na jutrzejsze Powstanie Rock Radia, czyli nasz poranny program, który mam przyjemność współprowadzić dla was już ponad 8 lat. Wspólnie z niezawodnym Jankiem Bajorkiem staramy się was odpowiednio przygotować do, jak to się mówi, nierównej walki z nowym tygodniem. Nasze poczucie humoru bywa dziwne, ale spokojnie, po konsultacjach z lekarzami wiemy, że nie powinno wam zaszkodzić. Co prawda, akurat z przyczyn prywatnych mnie jutro nie będzie, Janek wystąpi w wersji solo, ale we wtorek wszystko wróci do normy. Startujemy jak zawsze o godzinie 6 rano, więc jeśli macie podobnie nastawiony budzik, to jak otworzycie oczy, odpalcie Rock Radio i po prostu dołączcie do naszej porannej załogi. Na szczęście do poniedziałku jest jeszcze trochę czasu, więc zapominamy teraz o tym chamie, relaksujemy się i słuchamy klasyki rocka. Alice Cooper, już teraz dla was. No bo łączy nas klasyka rocka i koniec, kropka.

ciężko o bardziej adekwatny tytuł na koniec roboty. Nasz ostatni taniec i Lombard w Rock Radio. No i tym właśnie ostatnim tańcem się z Państwem żegnam. Kajetan Kajtoruszczyk, jak zawsze dziękuję za wspólnie spędzony cały weekend w Rock Radio. Mam nadzieję, że zaliczymy

0: Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, już po 20, więc będziemy jak zwykle słuchać płyty tygodnia i tradycyjnie wybraliście ją za pośrednictwem Facebooka Rock Radia. A tym razem postawiliście na What's the Story Morning Glory Oasis, czyli zespołu, który w ubiegłym roku zagrał triumfalną powrotną trasę. Dziś posłuchamy tej drugiej płyty w ich dorobku właśnie w całości, a została ona wydana bardzo szybko po debiucie, świetnie przyjętym Definitely Maybe. O ile ich pierwsza płyta pełna była rock'n'rollowego hałasu, tak na drugiej Noel Gallagher, główny kompozytor zespołu, postawił na bardziej balladowy charakter muzyki, w tym z użyciem instrumentów smyczkowych. Przed nami prawie godzina z jedną z najważniejszych płyt ery Britpopu i rocka lat 90., a zaczynamy od powitania w pierwszym numerze pod tytułem Hello, Rysiek Brzeziński melduje się.

0: w Rock Radio.
1: Była końcówka roku 95, kiedy grupa Oasis wydała drugą płytę What's the Story Morning Glory. Już wtedy w zespole było pełno tarć, zwłaszcza między braćmi Gallagher. Jednak producent albumu Owen Morris wspomina ten okres jako wyjątkowy i wspaniały. Jak sam mówił w 2010, sesja nagraniowa płyty była najbardziej twórczym momentem, jakiego kiedykolwiek doświadczył w swojej karierze. Kawałki rodziły się szybko i natychmiast były nagrywane w idealny sposób. Tak było z Wonderwall czy Don't Look Back in Anger, w którym na samym początku słychać partie pianina przypominające Imagine Johna Lennona. I nie ma tu żadnego przypadku, bo bracia Gallagher nigdy nie ukrywali, że jest to hołd dla legendarnego Beatlesa.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzięki dzisiejszej Płycie Tygodnia wylądowaliśmy w październiku 1995 roku, kiedy panowie z Oasis wydali płytę What's the Story Morning Glory. Zaledwie miesiąc wcześniej inna britpopowa ekipa wypuściła swój album zatytułowany The Great Escape, a był to zespół Blur. Okres ten angielska prasa określiła mianem bitwy o Britpop. Samym zespołom nie zależało szczególnie na wymyślonej przez media rywalizacji, ale w prasie dobrze się to sprzedawało i nakręcało sprzedaż. Traktowano to również jako pojedynek między północną a południową Anglią, czy klasą robotniczą i średnią. W samej Anglii wszelkie doniesienia o poczynaniach Oasis czy Blur były większą sensacją niż informacje o produkcji broni nuklearnej przez reżim Saddama Husajna czy wojna w Bośni. W Rock Radio pora na kolejny numer, tym razem Cast No Shadow, który Noel Gallagher napisał w pociągu wracając do domu ze studia, a dedykuje go bardzo często swojemu przyjacielowi Richardowi Ashcroftowi z The Verve.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli kończymy przygodę z dzisiejszą Płytą Tygodnia, którą jest What's the Story Morning Glory. Warto jeszcze wrócić na koniec do zespołowych konfliktów. Zaraz po premierze płyty panowie z Oasis ruszyli w trasę, jednak część koncertów albo i całych odnóg trasy musieli anulować ze względu na krótkie odejścia pojedynczych członków grupy. W pewnym momencie Oasis nawet się rozpadli, ale tylko na chwilę. Historia pokazała, że w późniejszych latach stało się to regułą, aż do 2009 roku, kiedy panowie już w zupełnie innym składzie, poza braćmi Gallagher, zagrali ostatni na długie lata koncert i rozwiązali Oasis. Ale jak dobrze wiemy, w zeszłym roku powrócili. Przed nami ostatni na płycie numer, czyli Champagne Supernova. Płyta Tygodnia wraca za tydzień. Głosować będziecie mogli na nią, jak zawsze, na Facebooku Rock Radia. Rysiek Brzeziński, na razie.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Hej, tu Rysiek Brzeziński, to jest audycja Niezły Gość. Przy jednym mikrofonie to akurat ja zasiadłem, a przy drugim właśnie ten dzisiejszy niezły gość, którym jest Piotr Banach. I zanim dopuszczę cię do głosu, to pozwolisz tylko, że wyczytam listę zasług. Bo tak, Piotr to oczywiście jeden z założycieli, były też lider i gitarzysta grupy Hej, później Indios Bravos, Ludzie Mili, wcześniej jeszcze były między innymi takie ekipy jak metalowy Dum Dum, kolaboranci, Gras, tam grałeś nawet na perkusji. Od 11 lat twoje życie zajmuje bajka, czy też baika, zależnie jak to wiadomo można przeczytać. Wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza, dzień dobry. Tak, wszystko się zgadza, ale zauważyłem po prostu od pewnego czasu, i może to jest taka poprawność polityczna, ale pojawiło się takie hasło współzałożyciel zespołu Hej. A ja byłem takim założycielem, bo to był taki mój pomysł organiczny i wszelkiego rodzaju potem, jeżeli będziemy właśnie rozmawiali o Heju, a jak przypuszczam będziemy, to jest to o tyle ważne, że ja byłem takim człowiekiem, który miał pomysł, który dzwonił do innych i mówił: słuchajcie, jeżeli dołączycie do mojego zespołu, który będzie nazywał się Hej i będzie grał taką muzykę, jaką mam w głowie, to za rok będziemy numer jeden w tym kraju.
1: Czyli
2: to
1: taki spiritus movens byłeś.
2: Tak, i to była straszna bufonada z mojej strony. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jak ktoś tak słucha, tak, pewnie. No, ale to się sprawdziło. A jak się sprawdziło, to znaczy się, że nie byłem złym prorokiem.
1: Nie no, absolutnie. Wszyscy wiemy, jak to było z zespołem Hej w latach 90. Wielki sukces. Do dzisiaj grane są jak najbardziej te klasyki, również i u nas w Rock Radio. Wiesz, z tym współzałożycielem to
2: to jest taka grzecznościowa forma, ja rozumiem.
1: No,
2: to
1: bezpieczne stąpanie, wiesz, tak, po gruncie tak, i tak dalej.
2: Tak, ale ja jakby tak postanowiłem trochę o to zawalczyć, bo ja zobaczyłem taką tendencję właśnie, że gdzieś tam, i powiem, to się może komuś wydać małostkowe, ale nikt to nie, jakby sam się w takiej sytuacji nie znalazł, że tak mu jest powoli odbierane to, z czego jest dumny. Jestem dumny z tego, co mi się tam udało zrobić i naprawdę mnie to napawa wielką radością. Jeżeli to jest tak, powoli właśnie widzisz kolejną informację, że już twój udział jest trochę mniejszy i jeszcze mniejszy. I pamiętam, że nawet kiedyś chyba interweniowałem w Wikipedii, gdzie się okazało, że już byłem pomysłodawcą, producentem, głównym kompozytorem pierwszej płyty Kaśki Nosowskiej Puk Puk. I potem już w pewnym momencie już czytam tą informację i ja tam jestem tak na doczepkę w tej informacji. I można powiedzieć, no i co z tego? Przecież zrobiłeś, wiesz co zrobiłeś? No tak, no niby co z tego? Ale każdy ma tam jakąś właśnie swoją miłość własną i chciałby zapisać się w historii. Nieobecni nie mają racji. Ja się tak wypisałem trochę z tego show biznesu, z tego kręgu takiej wzajemnej adoracji. I jako ktoś, kogo tam nie ma, po prostu nieobecny, nie mam racji. Tą narrację w związku z tym pisze ktoś inny. I dlatego postanowiłem teraz, że jak się pojawi takie hasło, że współzałożyciel, to ja będę mówił nie, założyciel.
1: Okej, to zostałem tutaj naprostowany. Nie mam oczywiście żalu ani żadnych pretensji, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze, że tak się dzieje. Ale z liderem to oczywiście dobrze powiedziałem,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, byłem liderem. Do 99 roku.
1: Tak. No a później to wiadomo, zaczęły się już sprawy zupełnie inne, też Hej zaczął zupełnie inaczej grać. To chyba też sprawiło, że ty z tego Heja postanowiłeś odejść, prawda, w jakiś tam sposób.
2: Że zaczął inaczej grać?
1: Nie, że zaczęliście mieć jakieś tam różnice co do kierunku artystycznego tego zespołu.
2: To ja powiem tak, dopóki byłem liderem, to tych różnic jako takich nie było. Oczywiście tam był taki opór, który na początku mocno mnie nawet tak trochę poharatał, bo trzymając się rysu historycznego, to kiedy właśnie, tak jak powiedziałem, zakładałem ten zespół z taką myślą i z taką jakby tezą, że będziemy za rok numer jeden, no to mało kto mi w to wierzył i ja się nie dziwię, bo to tak, to było naprawdę takie, grałem w piwnicy w Szczecinie, w piwnicy klubu Pinokio, byłem zupełnie jakimś tam niszowym muzykiem, a tu raptem takie fixum dyrdum się pojawiło w mojej głowie. Ale to było jakieś takie przeczucie, tak? Po prostu. Intuicja. jestem spod znaku, jestem zodiakalną rybą, to jest podobno znak, który kieruje się tą intuicją w życiu, ja się tak właśnie tym pokierowałem. No i kiedy nagrywaliśmy tą pierwszą płytę, ja o tym mówiłem kilkukrotnie, wiem, że to nawet wzbudza jakieś kontrowersje, ale ja nie miałem nic złego na myśli, mówiąc, że Hej to był zespół z łapanki. Ja wiedziałem, że ma być w nim Kaśka Nosowska, że ja
1: Wy wcześniej o nią... gdzieś tam się przecieraliście przecież,
2: tak, nie? Z Jackiem Chrzanowskim grałem, z basistą Heja grałem w zespole Kolaboranci.
1: Właśnie.
2: Z Robertem Ligiewiczem, perkusistą Heja grałem w zespole Dum Dum. Mhm. Marcin Żabiołowicz był moim, czyli gitarzysta, był moim klientem w sklepie, którym ja sprzedawałem, w sklepie Rock and Roller, gdzie sprzedawałem płyty, kasety i to była taka trochę moja pierwsza kariera, bo to stanowisko tego pana z Rock'n'Rollera.
1: To jest legendarny sklep. Ja
2: legendarny sklep,
1: no.
2: Tak. I pierwsze swoje autografy dawałem nie jako muzyk, tylko jako pan z Rock'n'Rollera. To było zabawne. Więc kiedy nagrywaliśmy płytę Fire, to było tak, że mieliśmy różne muzyczne kierunki. Nie byliśmy ludźmi, którzy zebrali się, bo kręci ich to samo i w związku z tym postanowili założyć zespół, żeby grać tak jak ich idole. Nie. Pierwsza płyta była na zasadzie, wiesz co, to jest jakiś taki wieśniacki ten twój pomysł, ale to jest twój zespół, zagramy tak jak chcesz. Powtarzam jako anegdotę, że Marcin Żabiołowicz odmówił grania teksańskiego, że to jest wieśniacki numer i musiałem sam solo zagrać, mimo że według takiego naszego ustalenia to on był tym gitarzystą solowym. I przy drugiej płycie, dlatego właśnie tak mówię, że trochę mnie to poharatało, bo kiedy się już bardzo szybko nadszedł sukces tego Heja, to przy drugiej płycie pojawił się już taki opór. Wszyscy się już poczuli ojcami sukcesu, że to jest nasz wspólny sukces, nie tak jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej to twój zespół. Więc było takie szarpanie się, przecieranie.
1: No wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje ambicje.
2: Każdy ma swoje ambicje,
1: nie?
2: I każdy w zupełnie naturalny sposób ciągnął swoją stronę, ale dopóki byłem liderem, to ja ten kierunek wyznaczałem, więc to, że Hej poszedł w inną stronę, to było skutek tego, że ja przestałem być liderem, a nie ja przestałem grać w Heju, bo Hej chciał iść w inną stronę. O tak chciałem powiedzieć.
1: Okej. No to też mamy tutaj te kwestie wyjaśnione. Dzisiejszym daniem głównym naszej rozmowy jest oczywiście zespół Bajka, czy też Baika, jak to właśnie bardziej
2: czyta? Baika, bo to jest skrót od Banach i Kafi.
1: Tak, ale ja lubię czytać to jako Bajka, bo to też ma, wiesz, wiele wspólnego z twoimi innymi działalnościami i mi się to w piękną taką całość składa.
2: Ale to był taki też zamysł, wpadnę ci w słowo, że Kafi, jak usłyszała właśnie moją propozycję, że to się będzie nazywało Bajka, Baika, Bajka, tak się złapała za głowę. Mówi, przecież to jest niezupełnie niepoważna nazwa. Mówię, ale ta niepoważność niesie za sobą takie możliwości, a wiem z własnego doświadczenia, że to się zawsze fajnie jakoś spina, że ludzie na przykład będą mogli mówić po koncercie, albo po płycie, ale to była bajkowy koncert, albo będą mogli mówić, to nie moja bajka, odrzucając nas, tak? Albo to zupełnie moja bajka. I tak się tak utarło, że bajka, a tak naprawdę to jest Baika.
1: Patrząc na te właśnie wasze występy na przykład, jak sobie tam przeglądałem różne historie, czy to na dużej scenie, czy na przykład w bibliotece, gdzie bardzo intymny był klimat i graliście tylko we dwoje. Tak? Dobrze pamiętam? We dwoje byliście,
2: tak, prawda? Tak, większość koncertów gramy we dwoje.
1: Więc poważniejsza nazwa byłaby tu wręcz niewskazana moim zdaniem, patrząc na to, jak wy po prostu się poruszacie po scenie, jaki luz czujecie i jaka tam od was, wiesz, bije wzajemna sympatia i sympatia w stronę słuchaczy i widzów.
2: No tak, ludzie nam często mówią, że te nasze koncerty to jest takie pomieszanie koncertu ze stand-upem, bo my bardzo dużo gadamy. Jesteśmy bardzo otwarci i na siebie, i na publiczność. I często tak nawet widzę pewnego rodzaju konsternację, że na widowni, że o czym oni w ogóle mówią? Dlaczego oni nam mówią takie swoje intymne rzeczy? Nie intymne w sensie sypialnianym, tylko takie coś się wydarzyło, jechaliśmy na koncert, o czym żeśmy rozmawiali, o coś się nawet pokłóciliśmy i potem sobie taką robimy po prostu terapię na oczach i uszach słuchaczy, ale to też jest taki już trochę nasz znak rozpoznawczy.
1: Że jest ten dialog taki, tak, jest ta specyfika.
2: Tak. Jest ten właśnie to ba i ka, czyli banach i kafi. Nie?
1: No zdecydowanie i tutaj żadne też nie przeważa. Właśnie to nie ma tak, że ty sobie założyłeś zespół i tak, ty tak, jesteś liderem, tylko właśnie jest ta równowaga, ten balans charakterów i oczywiście różnych muzycznych inspiracji.
2: No, bo my tak naprawdę mamy w zespole dwuosobowym konflikt liderów. Mamy dwoje liderów.
1: Każdy ciągnie w swoją stronę.
2: Każdy ciągnie w swoją stronę i ponieważ jest pomiędzy nami duża różnica wieku, a jesteśmy również prywatnie parą, no to wszystko tworzy jakiś taki po prostu taki miszmasz, taką mieszankę emocji, osobistych ambicji, takich, że ja na przykład po tym sukcesie, który odniosłem zespołem Hej, po tym, który sukcesie jakby w pewnym sensie powtórzyłem, już nie na taką skalę, ale środowiskowo na pewno z zespołem Indios Bravos.
1: Oczywiście, no, przeszedł zespół do legendy, tak, i to w różnych środowiskach też, nie?
2: No tak, i to ja trochę się już tym najadłem, a dla Kafi to jest pierwszy jej zespół i ona by chciała przeżyć to wszystko, co ja. Ja już tak podchodzę do tego z dystansem do całego show biznesu, do tych wszystkich takich, co się powinno robić w show biznesie, żeby się przebić. A ona by bardzo chciała się tak właśnie przebić, więc to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, która powoduje, że mamy konflikt liderów, to jest to, że ja jestem z czasów całych płyt. Mhm. I takiej narracji, takich koncept albumów w pewnym sensie. Dla Kafi piosenka. Po prostu pojedyncza piosenka, ona już nie zna tytułów płyt, nie zna tym bardziej dyskografii całych. Nie zna nawet składów, oprócz jakichś tam wyjątkowych dla siebie. Ale nawet jeżeli jest wielką fanką na przykład Aerosmith, to chyba nie wymieniłaby oprócz, wiadomo,
1: Stevena
2: wokalisty.
1: Tylera, Joe Perego na przykład.
2: Tak, nikt inny by pewnie nie przyszedł do głowy, a ja potrafiłem zawsze wymienić skład Pink Floydów, Purple, Beatlesów, Metallica i tak dalej, więc to też jest taka różnica, a trzecia najważniejsza, myślę sobie, że która powoduje ten nasz konflikt liderów, to jest to, że jestem z czasów z pokolenia Jarocina, że tak to szumnie nazwę, z czasów subkultur i takiej, że muzyka była tylko sztandarem, na które się wpisywało. Ta muzyka niosła pewne hasła ideowe. No i mi tak zostało. Dla Kafi już muzyka nie ma takiego wymiaru. Więc ona często nie rozumie moich decyzji, mojego kierunku, w który ja ją próbuję ciągnąć, bo ona by chciała pójść jakoś inaczej.
1: Czyli to tak to wygląda, bo ja wiesz, jak mówisz, że jesteście parą, że tworzycie ten duet, jest konflikt liderów, to ja już myślałem sobie, a na scenę pewnie przenoszą jakieś sprawy z domu typu, a nie pozmywałeś garów, albo wiesz,
2: może
1: albo,
2: się
1: albo na odwrót, ze sceny do domu.
2: Cała tutaj w tej skomplikowanej sytuacji to, co trzyma nas ze sobą, to olbrzymie zrozumienie i szacunek. I mimo, że mamy z pozoru różne cele i różnymi narzędziami chcemy te cele osiągać, to zmierzamy w tym samym kierunku, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy tą parą właśnie już od ponad 10 lat, więc zdążyliśmy się dotrzeć, bo nie mamy innego wyjścia, nie mieliśmy innego wyjścia, żeby się dotrzeć, z tego względu, że normalne związki, takie normalne, standardowe, polegają na tym, że jedno ma swoją pracę i swój świat, drugie ma swoją. Spotykają się w domu, spędzają sobą miłe chwile lub jakieś trudne chwile, ale mają potem odskocznie. My nie mamy. My po prostu rano wstajemy, wsiadamy w samochód i razem jedziemy przez kilka godzin na koncert. Razem to wszystko rozkładamy, gramy, składamy, wracamy. No i to nam się wszystko, ten czas spędzony razem nam się po prostu robi razy dwa przynajmniej, tak jak w tak zwanych standardowych związkach. No i mieliśmy w związku z tym też więcej czasu, żeby się podocierać. I było tak wielokrotnie, że Kafi mnie zaskakiwała jakąś swoją taką dojrzałością, o którą jakby nie podejrzewałem, bo kłóciła się ze mną o coś i ja już byłem taki strasznie wkurzony, a ona raptem jak widziała to moje wkurzenie, potrafiła powiedzieć, ale chłopie, o co tobie chodzi? Po prostu różnica charakterów. To nic strasznego, to tylko różnica charakterów. Musimy po prostu tą różnicę u siebie zaakceptować, bo inaczej się nie da. No i jeżeli nie będziesz miał różnice charakterów ze mną, jeżeli to nie będę ja, będziesz miał z kimś innym i też trzeba będziesz miał przez to przejść. No i tak, i to też mi pomagało właśnie jakby... Ja robiłem krok, ona robiła krok w moją stronę i ja w związku z tym to również krok w jej stronę.
1: Chciałbym się skupić na trzeciej waszej płycie, którą mi tutaj wręczyłeś, dzierżę ją dumnie w rękach. Płyta ukazała się w listopadzie ubiegłego roku i z tego co kojarzę, równo tego samego dnia, którego założyliście duet z Kafi i równo po 10 latach.
2: Od takiego oficjalnego zaistnienia duetu Baika, bo myśmy już wcześniej nagrali piosenkę jako Banach i Kafi, piosenkę Jeśli tylko to będzie możliwe.
1: Tak.
2: To była taka trochę właśnie, ja się tak zachwyciłem tym śpiewaniem Kafi, jak ona zaśpiewała tą piosenkę, że ona najpierw się ukazała jako taki mój odrzut z szuflady. Ja tylko nagrałem do tego dema Kafi, od razu wpuściłem do internetu i potem poprawiałem to, jak już na płytę Byty Zależne, więc są dwie wersje, można usłyszeć tej piosenki. Jeżeli chodzi o wokal, to jest ta sama wersja, bo się posłużyłem po prostu tym samym nagraniem wokalu, ale to było takie właśnie, najpierw było to Banach i Kafi i 10 listopada siedzieliśmy sobie po prostu ze znajomymi i tym znajomym powiedzieliśmy: no słuchajcie, myśmy tutaj takie piosenki zrobili, posłuchajcie. I kolega to nagrał na telefon. O, fajnie wyszło. No to wrzucimy to do sieci z tej takie właśnie przy stole. To były dwie piosenki, Albo i Nie pozwól mi. I one się zaczęły jakby żyć już jako Baika. I założyłem chyba wtedy właśnie profil nam jakiś już taki fejsowy, coś takiego.
1: Fajnie się w ogóle ta wasza płyta nazywa, ta ostatnia, o której tutaj mówię, czyli Czas końca złudzeń. To jest w ogóle tak współgrające z tymi czasami, w których obecnie żyjemy, że naprawdę pozbywamy się złudzeń na przykład co do pokoju na świecie, tak ostatecznie, bo mi się w głowę kiedyś wryło takie zdanie, jakiś chyba japoński historyk czy ktoś to powiedział, że na początku lat 90. doszło do końca historii. W sensie...
2: Fukuyama. Aha. Jego słynne po prostu koniec historii.
1: Czyli tak, dobrze zapamiętałem.
2: Okazał się złudzeniem.
1: Tak, no i właśnie to mi pięknie współgra z tym waszym tytułem. Oczywiście to jest więcej niż ta jedna, powiedzmy, myśl, bo jest ich dużo więcej. Bardzo ciekawe w ogóle tytuły tutaj macie. Jakbyś mógł tak opisać krótko właśnie, czym dla ciebie jest ten czas końca złudzeń? Czy to jest wyjście właśnie ze środowiska muzyczno-przemysłowego, czy to jest może wyjście z dzieciństwa już takie kompletne, a może jeszcze co innego?
2: Ja wymyśliłem ten tytuł jakby jako taka... Pojawiła się myśl i u mnie bardzo często tak się po prostu pojawia się nie wiadomo skąd, dlatego ja nie mam takiego poczucia, że ja coś takiego wymyślam, tworzę, bo się trochę czuję jak antena odbiorcza. I nie wiem, dlaczego pojawia mi się taki pomysł pod palcami i tak samo nie wiem, dlaczego pojawił mi się tytuł. Wszystkie tytuły, które gdzieś tam zaproponowałem, ja mogę potem je uzasadnić, ale kiedy się pojawia myśl, to ona jest jakby oderwana, tak po prostu, pojawia się i tyle. Kiedy ona się pojawiła i powiedziałem, a może Kaficzek, bo Kafi to Kaficzek, może Kaficzek byśmy zatytułowali kolejną płytę Czas końca złudzeń. I to się natychmiast bardzo spodobało. No i teraz, kiedy nas pytają o to ten czas końca złudzeń, co to znaczy, ja odpowiadam, że jakby to mnie świadczyło, gdybym ja w wieku lat 60 miał już takie złudzenia. To znaczy, że ja się niczego nie nauczyłem w życiu.
1: Słuchaj, ja nie mogę nie skorzystać z okazji, że jest tu człowiek ze Szczecina, który być może posmakował McKwaka albo innej wybitnej kuchni szczecińskiej. Ja studiowałem w Szczecinie, więc bywałem w miejscach. Nie mogę po prostu nie zadać pytania na przykład o scenę szczecińską właśnie wtedy, kiedy ty zaczynałeś, bo to mnie bardzo interesuje, bo ta scena szczecińska też mi się wydaje takim jednym wielkim miszmaszem, różnych środowisk, które się gdzieś tam przenikają, w sensie hip-hopowcy z punkowcami i tak dalej stanowią taką jedną wielką rodzinę i się zastanawiam, czy w tych latach 80. i na początku 90. też, czy to też tak wyglądało właśnie, kiedy ty zaczynałeś mieć coś więcej wspólnego z muzyką.
2: Mój pierwszy koncert, dlaczego to jest ważne, jako muzyk rockowy, bo wcześniej grałem na Puzonie w orkiestrze szkolnej. Jako swój pierwszy koncert jako muzyk rockowy, jako perkusista zagrałem 17 lutego 82 roku. Mhm. Czyli lata 80. to był ten mój czas.
1: Głęboki stan wojenny jeszcze?
2: Tak, to był pierwszy koncert w stanie, po ogłoszeniu stanu wojennego. I to był taki czas, że wystarczyło na kartce wyrwanej z zeszytu napisać w auli liceum takiego i takiego, czy takiej i takiej szkoły. Przepraszam. Odbędzie się koncert rockowy. I były dzikie tłumy. Tak na tyle dzikie, że te koncerty trzeba było przerywać, bo się okazywało, że strop się zaraz zarwie, bo tyle ludzi weszło do auli szkolnej. No więc ten 82 rok to był mój czas startu. No i zawsze jak człowiek jest na takim neofitą, bardzo dużo chce rzeczy robić. Ja grałem w wielu zespołach. Pamiętam sobota, niedziela. To ja spędzałem od 9 rano do 21 po prostu czas za perkusją, bo zmieniały się składy, zmieniały się stylistyki, a ja cały czas tłukłem w te bębny. A tu taki zespół, a tu taki, a tu siaki. I bardzo mocno jakby to środowisko zacząłem penetrować i współtworzyć. Znałem wszystkich tych ludzi ze Szczecina i mogę to powiedzieć jakby z bezpośredniej obserwacji, że to był taki tygiel, w którym się naprawdę mnóstwo działo. Mhm. Łączyło. Mieliśmy bardzo silną ekipę metalową.
1: O metalowcach ze Szczecina to w ogóle krążyły. I krążą dalej legendy, jak to się wybierali na koncerty.
2: Zgadza
1: się. Jak ich unikać lepiej było.
2: Miałem u siebie w szkole, oni jeszcze wtedy, to może taka ciekawostka, nie mówili o sobie per metalowcy, tylko hardki, że oni byli hardrockowcy.
1: Okej.
2: Hardki. No i te hardki miałem w szkole takich właśnie z tej takiej głównej załogi. Ja wiem, co tam się działo, ale to była silna załoga i było też dużo właśnie zespołów takie, które typu Quo Vadis, Exekutor, to były takie zespoły, które gdzieś tam funkcjonowały, jeździły po festiwalach i grały na metalmaniach i tak dalej. Była bardzo silna scena jazzowa,
1: tak.
2: Jakby z drugiego bieguna, tak? Była scena punkowa do tej pory.
1: Dialog, wiadomo, legenda
2: tak,
1: też.
2: Tak, tak. No, regowa nie była tak silna, ale dosyć też zaznaczyła swoją obecność. Zespoły Kryterium, zespół Grass. To nie były zespoły, które były w tym takim mainstreamie, ale graliśmy też na tych właśnie festiwalach. Typu Rup Reggae i tak dalej. Coś też ten Szczecin w tym świecie reggae w tamtym momencie zostawił, dopiero potem Indios Bravos gdzieś tam tą scenę reggae bardziej.
1: Chociaż tu wiadomo, konglomerat ze Śląskiem też był.
2: Tak, przez osobę Gutka chociażby. No tak. Gutek ze Śląska, z Katowic, a my wszyscy ze Szczecina. No i była bardzo silna scena bluesowa. Tak. Jak pojechałem pierwszy raz do Jarocina jeszcze jako słuchacz, a był to właśnie 82 rok, to pamiętam reprezentantów Szczecina w załóżmy, podmioty wykonawcze, o takie, jak After Blues. To był zespół, który funkcjonuje do tej pory. Ciekawostka, jako duet. Duet, gdzie basista gra nogami na perkusji. Aha. Jednocześnie mają taką zbudowaną, specjalną perkusję, mnóstwo tam dźwigni, przekładek i tak dalej. Jest to bardzo widowiskowe i to są tacy bluesmeni z krwi i kości grający od 50 lat już, bo ja pamiętam, jak ja chodziłem na ich koncerty i oni już wtedy byli gwiazdą, jak ja byłem nastolatkiem, taką przynajmniej lokalną albo bluesową.
1: A na blues to gdzie się chodziło wtedy? Do Free Blues Clubu, czy było coś innego wcześniej?
2: Jeszcze Free Blues Clubu nie było, był klub Pinokio. Ale właśnie
1: do Pinokia, okej.
2: Okay. Do Kontrastów, do Pinokia, do Kubusia. Były takie miejsca. No i był drugi zespół, który reprezentował Szczecin, to był zespół Corpus X. Corpus X to był taki zespół nowofalowy, który gdzieś tam być może szerzej nie zaistniał, ale dla mnie to jeden też z takich moich korzeni, bo ja ich namiętnie słuchałem. Chociaż w tamtym momencie, jak byłem w tym 82 roku, to trochę jeszcze tej muzyki nie rozumiałem. Nawet powiem, że trochę mi było tak trochę wstyd, że Szczecin wystawił taką reprezentację. Co to za w ogóle jest za muzyka? W tym 82 roku w pewnym sensie debiutował zespół Deserter w Jarocinie, ale jeszcze jako SS20. Mhm. Ja dopiero w 83 roku, bo tam do 82 pojechałem jako taki zdeklarowany hippies właśnie, miłośnik Floydów, Purple i Beatlesów. A od 83 roku zacząłem już wchodzić właśnie w punk rocka i w reggae, mhm. bo to środowisko polskie reggae wzięło się z takiej śmiesznej mieszanki, że,
1: tak.
2: że muzykami reggowymi stawali się punkowcy,
1: tak, tak, tak.
2: a publicznością hipisi.
1: No, duża w tym zasługa też na przykład Brygady Kryzys, tak, czy, tak, czy tak, ludzi tak, związanych tak. z Tiltem.
2: No tak, pamiętam koncert Tiltu z 84 roku, na którym właśnie byłem, że tego reggae tam było bardzo dużo. Mhm. Mam go zresztą do tej pory gdzieś nagrany na taśmie, bo się wszędzie chodziło z kaseciakiem Kasprzaka i się to nagrywało, te koncerty, więc gdzieś go mam. No i to, ale to było takie punkowe reggae, ale ono mi bardzo pasowało, do tej pory mi bardzo pasuje. Takie reggae. To tak nawet nie do końca. Czasami potrafi mnie nawet zirytować, ale w tym świecie reggae no jest 90% czegoś takiego, co mnie nie interesuje, ale 10% jest czegoś, co rozwala mi duszę, nie? I, a może nawet mniej niż 10%. No ale jest coś, kilka takich rzeczy. I między innymi to punkowe reggae, kilka takich przykładów punkowego reggae to są takie soundtracki mojego życia, że pamiętam po prostu coś takiego, jakieś utwory The Clash, Rats, no to są takie rzeczy. No ale wracając twoje pytanie o Szczecin, to ty nawiązałeś do kulinariów, a Szczecin też jest, ma właśnie takie swoje unikalne rzeczy, jak pasztecik
1: tak, szczeciński oczywiście.
2: I pizza z Piccola, no. która to była pierwszy raz słowo pizza to gdzieś tam z filmów typu, nie wiem, być może nawet E.T., że zamówili sobie pizzę do domu, bo było, co to w ogóle jest ta pizza i jak można zamówić do domu jedzenie, nie? To zobaczyłem to w kinie i tak, o cholera.
1: Inny świat, nie?
2: Inny świat. I potem się okazało, że gdzieś właśnie tam ten 82 rok właśnie otwierali pizzerię w Szczecinie o nazwie Piccolo, ona istnieje do tej pory. Mhm. I to była taka pizza specyficzna. Ona, mówię, dalej ją mają w menu. To było prostokątne ciasto, grube, z dużą ilością zielonego groszku i z takim pysznym sosem pomidorowym, ale takim, którym się polewało, jak się polewa pieczeń, a nie tylko rozsmarowanym na
1: Ja pamiętam na pizzy. To, pamiętam. To i frytburgery właśnie z McFucka, nie, no to...
2: No McFuck też było później dla
1: tak,
2: mnie.
1: Tak,
2: ja
1: tak.
2: już wtedy ze Szczecina wyjechałem, tak, ale jak wracałem do Szczecina, to próbowałem tego. Jest taki też kultowy szaszłyk w Szczecinie, na Turzynie, gdzie do tej pory po prostu jak jesteśmy w Szczecinie, to trzeba ten szaszłyk odwiedzić, bo jest naprawdę
1: tak.
2: Wyjątkowy. No i to też Szczecin dla mnie jest miejscem wyjątkowym. Jestem z nim mocno jakoś tam
1: Ambasadorem mimo, że honorowym, nie? No
2: to... Jestem honorowym ambasadorem, tak, miasta Szczecina. Ale dużo tych właśnie i jedna z ulubionych książek mojego dzieciństwa, Wodzu Wyspa jest twoja, pana Ryszarda Liskowackiego, właśnie ma, jej akcja się odbywa w Szczecinie. Te kulinaria, które gdzieś tam, te moje smaki też kształtowały, to właśnie tak, ta pizza, czy te paszteciki, koncerty, na które chodziłem, no i miejsca, to jak rzeczone, o których już wspomniałeś, Wały Chrobrego, które są takim miejscem, które gdyby się znajdowało w jakimś innym kraju, to byłoby bardzo atrakcyjnym miejscem turystycznym.
1: Tak, tak. Znaczy trochę też jest, no bo tam wiadomo, tak Tolsi jakoś... Places się tam
2: no tak,
1: odbywa, ale... nie wiesz, tam chodzą studenci w końcu też, no dzieją się jakieś imprezy kulturalne, oczywiście, ale mogłyby być bardziej.
2: Mogłyby
1: na tym
2: być
1: świeczniku.
2: Bardziej, tak. Tak. No tak, więc tak, tak. Jest Szczecin jest dla mnie ważnym miejscem.
1: Naprawdę super się gadało. Niezłym gościem Rock Radia był dziś Piotr Banach. Wielkie dzięki za wizytę.
2: Dziękuję bardzo. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tobie dziękuję za zaproszenie i rozmowę.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Radek Rak, który wydał, znaczy w sumie to wydawnictwo Muduko wydało tak naprawdę, bo Radek napisał grę paragrafową Dunder albo Kot z Zaświatu. I już doszliśmy do tego, że znaczy doszliśmy do tego, nie trzeba było jakichś wielkich rozmyśleń, żeby ujawnić, że książkę Dunder albo Kot ze światów, no my jej nie czytamy w sposób tradycyjny, czyli nie od pierwszej, przez drugą, trzecią i tak dalej, nie czytamy jej po kolei, tylko sobie skaczemy po paragrafach, bo gra paragrafowa, jej nazwa wzięła się stąd, że książka jest podzielona na, nie na rozdziały, tylko na paragrafy i przeniesienie do każdego kolejnego paragrafu jest efektem naszej czytelniczej decyzji.
2: Tak, i te paragrafy są przeważnie bardzo krótkie, więc te decyzje musimy podejmować często i na bieżąco. No i tak sobie skaczemy po książce, co rozumiem, że dla wielu osób może być takim doświadczeniem bardzo nowym i na początku dziwnym, bo nie wiemy, ile nam książki zostało, tak. Bo nie mamy w prawej ręce jakiejś tam objętości książki. Nie wiemy, czy jesteśmy na początku, czy na końcu. Ale podejrzewam, że jeżeli ktoś po raz pierwszy dostaje mangę do ręki, to też jest skonfundowany, że musi czytać od tyłu i w której kolejności powinien czytać Chmurki, to ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenie też z mangami, że nie wiedziałem, że wiedziałem, że trzeba od tyłu, ale w której kolejności Chmurki to już był zupełnie kosmos. Dopiero po pewnym czasie musiałem się przyzwyczaić do tego.
1: Powiem ci, że się nie przygotowałem pod tym kątem i nie sprawdziłem, ile Dunder ma stron.
2: Ja też nie, ci mogę powiedzieć, że on ma 380 tysięcy znaków, bo tyle się ze spacjami, bo na tyle się umawiałem z wydawcą. Ja chciałem więcej. Ja chciałbym o wiele więcej. To tak z milion, no to mógłbym spokojnie napisać i sobie wszystkie wątki porozwijać tak, żeby one były fajne i bogate. A z drugiej strony te 380 tysięcy to wpłynęło na to, że gra jest taka bardziej skondensowana. Pewnie jest też szybsza.
1: Wiesz co, powiem ci, że ostatnio nawet liczyłem na swoje własne potrzeby. Dokonałem takich krótkich przeliczeń znaków ze spacjami na strony w książce i wychodzi tak plus minus oczywiście z jakimś tam marginesem błędu, że jeżeli napisałeś książkę na 380 tysięcy znaków ze spacjami, to to będzie mniej więcej 380 stron. Tak plus
2: tak,
1: minus.
2: Tak mniej więcej wychodzi. Gdzieś tam w sklepach internetowych jest, że to jest niecałe 300 stron. Więc tak mi się wydaje, że no pewnie 1000 i trochę znaków to jest taka objętość, jaka przy takim wydaniu książki wypada na stronę.
1: No też zależy od czcionki, tak, od marginesów, od obrazków. No i itp. itd. No dobra, bo to wszystko w ogóle do czegoś zmierza, bo to nie była najważniejsza, to nie była kluczowa informacja w naszej rozmowie, ile ma stron książka, tylko to jest tak, że my sobie skaczemy po książce, pomiędzy poszczególnymi stronami i paragrafami. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, w którym momencie może się zakończyć ten scenariusz, który aktualnie przechodzimy, tak? Nie wiemy, czy ta scena, którą teraz czytamy, to jest przedostatnia, czy może jesteśmy dopiero, nie wiem, w jednej trzeciej. I powiem ci, że nie liczyłem, ile jest zakończeń, ile jest możliwych zakończeń fabuły.
2: 20 kilka.
1: Okej.
2: Okay. Pisałem książkę rok temu, dobrze ponad rok temu, więc już do końca nie pamiętam, bo to było strasznie dawno, jeżeli piszesz i siedzisz i tworzysz cały czas, no to to, co pisałeś rok temu, to już w ogóle zapomniałeś, że napisałeś. To w pewnym momencie też się zorientowałem, że taką książkę napisałem, jak do mnie wydawca powiedział, że mamy premierę i sobie przypomniałem, że rzeczywiście rok temu siedziałem i pisałem takiego Dundera i się świetnie przy tym bawiłem, ale zdążyłem już o tym zupełnie zapomnieć. Z Dunderem w ogóle też było tak, że miałem przyjemność go napisać w czasie rezydencji literackiej, gdzie krakowskie biuro festiwalowe umożliwiło mi wyjazd na miesiąc do Quebecu, do Kanady. I tam sobie siedziałem i to miało ogromną, wspaniałą, dobrą stronę, że tam nie było książek po polsku i nie miałem dostępu do żadnej polskiej literatury. Znaczy, gdybym stanął na głowie, to pewnie bym miał. Ale wziąłem ze sobą tylko 5 książek, które czytałem na okrągło i to miała być moja kwerenda do Dunnera. To mi bardzo dobrze zrobiło, bo tak to pewnie bym się zagrzebał w różnych źródłach, szukając od tematu do tematu, od niteczki do niteczki. I to jest ta ogromna pułapka, która tkwi w researchu, która jest najprzyjemniejszą częścią pisania, bo się nie pisze, tylko się zbiera informacje. Ale łatwo w tym ugrzęznąć. Poszukiwaniu rzeczy, które są zasadnicze dla książki nieistotne, ale dla ciebie szalenie ciekawe.
1: Czyli można wpaść do króliczej nory.
2: Tak.
1: Dobrze, to teraz pytanie od laika i w imieniu laików, którzy nas mogą słuchać, o może tak. Rezydencja literacka to są takie wczasy, tylko że podczas tych wczasów piszesz.
2: To są takie w czasy, że jedziesz do pracy i tam piszesz.
1: Okej.
2: Okay. Czyli znaczy, tak jest teoretycznie powinieneś napisać. Mhm. Przeważnie każą ci tam napisać jakiś krótki tekst, żebyś robił cokolwiek. I no oprócz tego napisanie krótkiego tekstu, który był trochę taką pańszczyzną dla organizatora. Znaczy nie, żeby to było jakieś straszne cierpienie dla mnie, bo napisałem tekst o przygodach Lovecrafta w Quebecu, który tam był kilkukrotnie, ale to już nie jest temat, bo jak w to wejdziemy, no to prędko nie wyjdziemy.
1: O Lovecrafta też będę miał pytanie, ale to za chwilę.
2: No i tam między innymi pisałem Dundera, kończyłem też inną książkę, którą w tym czasie pisałem, drugi tom Agli. Coś tam chyba nawet jeszcze napisałem, ale już nie pamiętam co.
1: No dobrze, to ten długi wstęp prowadzi do pytania, bo... Ale zanim do tego pytania dojdę, to jeszcze jedno pytanie chciałem zadać, takie przedpytanie, bo nie pamiętam, paragrafów w Dunderze jest 150?
2: 140. Mhm. Razem ze wstępem jest 140.
1: Okej. Okay. To teraz, czy liczyłeś, to może być zadanie takie, wiesz, na, nie wiem, maturze z matematyki, czy liczyłeś, ile jest kombinacji scenariuszy?
2: Oj, nie liczyłem. Pamiętam, że na początku przyszło mi do głowy 5 takich bardzo różnych wątków, bardzo odmiennych i w klimacie, i w historii, którą opowiadają.
1: Takich rozłącznych jakby.
2: Tak, bardzo rozłącznych. Niektóre są śmieszne, niektóre

0: będzie. Jak można pisać w ogóle o słowiańszczyźnie i się nie ustosunkowywać do Marii Janion, bo tam też Dunder w pewnym momencie z Marią Janion dyskutuje, chociaż to jest oczywiście bardzo ukryte i na zasadzie, że jeżeli ktoś wie, to wie, a jeżeli nie wie, to niczego nie traci. I to też jest dla mnie taka ogromna przyjemność literacka, że mogę sobie do książki powrzucać bardzo wiele różnych rzeczy i nie pogryzą się w jednej książce na przykład Maria Janion i Lovecraft.
1: To jest to, co ty powiedziałeś, to teraz chciałem to powiedzieć ja, że w zależności od tego, jakie decyzje podejmiemy, no tak naprawdę w trakcie czytania, to dostajemy, jak się okazuje, 21 równoległych opowieści i w obrębie tych 21 równoległych opowieści, tych 21 zakończeń, mamy kilka wątków, które, też kilka w ogóle opowieści, które nie mają ze sobą punktów stycznych. To już mamy ustalone. I też warto zauważyć, że te scenariusze poszczególne mogą być różnej długości. Dlatego, że ja w ogóle, no muszę ci powiedzieć, że całego Dundera nie przeczytałem. Przeczytałem go raptem 7 razy, więc nie wiem, czy jestem przygotowany do naszej rozmowy.
0: No to jest tak naprawdę zbiór opowiadań bardziej.
1: No tak, tak, ale...
0: Dłuższych albo krótszych, to od nas zależy, jakie my te opowiadania będziemy mieli.
1: No i właśnie, zauważyłem, że te opowiadania mogą być opowiadaniami różnej długości, dlatego że najkrótsze, powiedzmy, scenariusze, które grałem, tak, które zaliczyłem, wymagały ode mnie podjęcia 4 decyzji, a najdłuższy 17.
0: No pewnie tak to wychodziło, szczerze mówiąc nie liczyłem. Ja w ogóle jestem zdania, że balans w grach to jest coś, co jest przereklamowane bardzo i nie lubię balansu i dlatego te historie są bardzo różne również pod względem długości.
1: I powiem ci, że to nie jest absolutnie zarzut, dlatego że ja na początku, kiedy przechodziłem grę, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci raz, to jakoś tak trafiłem na scenariusze takie, które miały tam te 6-7 decyzji do podjęcia. Ja mówię sobie, dobra, okej, to w takim razie jak teraz jestem na 6, to za chwilę będzie koniec. A tutaj kolejna decyzja, kolejna decyzja, kolejna decyzja. I potem się okazało, że właśnie w tym momencie gram w ten 17-decyzyjny scenariusz najdłuższy. A potem na przykład pojawiły się 3 scenariusze, które, no, które w zasadzie jeszcze się dobrze nie zaczęły, już się zakończyły. Oczywiście one są opowieścią ze wstępem, rozwinięciem, zakończeniem, puentą i tak dalej. Tak? Natomiast to, że my tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie danego scenariusza jesteśmy, uważam, że nie jest niczym złym, stanowi dodatkową wartość, dlatego że my cały czas jako czytelnik jesteśmy w napięciu i zastanawiamy się, czy to już zmierza do końca, czy może jeszcze nie. Nie mówimy nawet o książce jako takiej, tak? Tylko o danym jednym scenariuszu, w który aktualnie gramy.
0: Tak, jeżeli scenariusz ma się skończyć bardzo źle, bo chyba są 2 takie, to tam masz po drodze zawsze jakieś takie czerwone flagi pod tytułem nie idź tam. Nie idź tam, bo to niemądre. Ale też uważam, że jeżeli traktujemy czytelnika i odbiorcę poważnie, no to dajmy mu możliwość, żeby Dunder się zachował w sposób naprawdę, nawet jak na kota, wyjątkowo nierozsądny i... No i tak to wygląda.
1: To o tym też będziemy w ogóle, o sposobie podejmowania decyzji też będziemy za chwilę rozmawiać, ale zanim do tego dojdziemy, to powiem ci, że w trakcie lektury robiłem sobie notatki, notatki do naszej rozmowy, ale też robiłem sobie notatki związane z decyzjami, które podjąłem na kolejnych etapach. No żeby po prostu nie zagrać 2 razy tego samego scenariusza. A w trakcie czytania, po kilku już jakby zaliczonych scenariuszach, doszedłem do wniosku, że chyba najlepiej byłoby sobie rozpisywać drzewko. I wiedzieć, dobra, okej, to w tej gałęzi drzewka zrobiłem to, to i to, to teraz, jak będę grał od początku, to zrobię to, to i to, ale na przykład zrobię tamto. I zobaczymy, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. I zastanawiałem się, natomiast teraz już wiem, bo chciałem cię zapytać o to, czy jest jakaś taka właściwa linia fabularna. Taka, wiesz, taka, że, no nie wiem, że uznałeś, że właśnie tak losy Dundera powinny wyglądać. Natomiast, no, biorąc pod uwagę, że powiedziałeś przed chwilą, i to chyba nawet nie raz, że dostajemy tutaj kilka równoległych opowieści, to jak rozumiem, one są pełnoprawnymi opowieściami i żadna nie jest taka główna, najważniejsza.
0: Tak, absolutnie nie ma żadnego kanonu. Mamy, już nie pamiętam dokładnie ile zakończeń, ale mamy kilka zakończeń, które są dobre, które są szczęśliwe. Mamy bardzo niewiele zakończeń, które są rzeczywiście złe i mamy całe mnóstwo takich, które są ambiwalentne, które są ani takie, ani takie. To tak jak w życiu.
1: Chciałem to powiedzieć właśnie, no.
0: I czy jest jakiś właściwy sposób czytania? No nie, każda fabuła jest dobra, no, ale jeżeli oczywiście Dunder konsekwentnie decyduje, że nie będzie robił

0: nic, no to gra się kończy bardzo szybko, w sposób taki, który ja uważam za głęboko niesatysfakcjonujący, aczkolwiek można zobaczyć wtedy też i przeczytać, co się stanie. I to też jest tak, że pamiętajmy, że my decydujemy za kota. I jeżeli się wczujemy na chwilę w kocią duszę, to chyba będziemy mieli o wiele większą satysfakcję, o wiele większą przyjemność, niż jeżeli będziemy się tylko zastanawiali, czy na przykład wybierali za każdym razem, nie wiem, tylko pierwsze, albo tylko drugie odpowiedzi, albo tylko trzecie tam, gdzie jest taka możliwość. Tak myślę. Jeżeli ja gram w gry paragrafowe, to nie rozrysowuję sobie drzewka. Nie ma tak, żebym każdą grę chciał wycisnąć tak zupełnie jak gąbka, aż się zrobi sucha.
1: Zrobisz wszystkie side questy.
0: Tak. No więc tak nie robię, ale oczywiście można w ten sposób je sobie poodkrywać. Tym bardziej, że niektóre sceny pojawiają się w kilku wątkach, niektóre paragrafy trafiają do kilku różnych wątków, ale zawsze Dunder do nich idzie z jakimiś innymi, wcześniejszymi doświadczeniami, albo czasem w zupełnie innej postaci, bo on nie zawsze i nie w każdym scenariuszu jest do końca i przez cały czas tylko kotem.
2: Tak.
0: W niektórych jest kimś zupełnie innym. I w zależności od tego, jaki Dunder nam wchodzi do tej sceny, to my otrzymujemy te sceny z zupełnie inaczej rozłożonymi akcentami, mimo że de facto to jest kilka tych samych akapitów, tak samo napisane, to my widzimy zupełnie coś innego. To jest, przyznam, że z jednej strony taki sposób trochę oszukania, żebym mógł jak najwięcej napisać na tych 380 tysiącach znaków, a z drugiej strony też to był wspaniały eksperyment literacki dla mnie, no bo jak tutaj zrobić, żeby tak wejść i żeby z jednej albo z drugiej strony, żeby czytelnik albo czytelniczka mieli zupełnie inne wrażenia w tej scenie. Więc no, dla mnie taką pierwszą grą paragrafową po wehikułach czasu, którą czytałem już jako dorosły człowiek, czy książką paragrafową, to była gra w klasy Cortazara, którą uważam za świetną paragrafówkę i którą można czytać na bardzo dużo różnych sposobów. Się otrzymuje różne historie, a za każdym razem one są spójne wewnętrznie, są logiczne i przy okazji jest to fajna literatura.
1: Czytałem grę w klasy w liceum, ale ja w ogóle...
0: Ale stanąłeś na linie.
1: To jest na pewno jakieś nawiązanie do czegoś, którego ja w tym momencie nie jestem w stanie wyłapać, bo to było 20 parę lat temu, więc...
0: Tak, jak grasz w klasy i staniesz na linię, to skułeś.
1: A, dobra,
0: tak,
1: przepraszam. Czyli nie jest to nawiązanie do fabuły, tylko do gry w klasy jako takiej.
0: Tak,
1: dobra.
0: Ale to było w czasach, kiedy rzeczywiście gry były bardziej takie genderowo podzielone i mogłeś nie grać, aczkolwiek mi to zawsze było wszystko jedno i lubiłem grać w gry dla dziewczynek.
1: Wiesz co, a odnośnie właśnie gry w klasy, to odnośnie do gry w klasy tak naprawdę, to ja czytałem, to była moja lektura w liceum tak naprawdę i ja na początku podszedłem do tej książki tak ambitnie, bo stwierdziłem, że po prostu poczytam tę dłuższą wersję, ale potem mój zapał osłabł i nie doczytałem jej do końca. Mam wrażenie, że byłem chyba może za młody na tego typu lekturę. A poza tym miałem Sapkowskiego do przeczytania.
0: A to widzisz, to pewnie byłeś w jakiejś humanistycznej klasie, bo ja byłem zawsze w biologiczno-chemicznych i lektur w liceum miałem 11, z czego jedną była Bogu Rodzica. I u mnie z kolei pod ławką był czytany Mistrz Małgorzata, który nie był moją lekturą, który był czytany zamiast, już nie pamiętam czegoś, ale na pewno czegoś strasznie nudnego i pozytywistycznego.
1: No to przyznam się tobie i słuchaczom do czegoś, że ja byłem w klasie no, humanistycznej, bo to była klasa dwujęzyczna z wykładowym hiszpańskim i dlatego też...
0: Ten Cortazar.
1: Tak, dlatego też ta gra w klasy. Natomiast w klasie maturalnej nie przeczytałem ani jednej lektury, chyba poza Ferdy Durkę. Nie dlatego, że było najcieńsze, tylko dlatego, że było najbardziej interesujące. Bo w tym czasie czytałem po raz kolejny właśnie sagę wiedźmińską i trylogię husycką Andrzeja Sapkowskiego, bo było mi to potrzebne do prezentacji maturalnej. Dlatego, że moja prezentacja maturalna, jej temat to był fenomen popularności prozy Andrzeja Sapkowskiego.
0: O.
1: Czyli ja się jarałem Sapkowskim na długo przed tym, zanim to było modne. Chciałem tylko zauważyć.
0: To było jeszcze przed pierwszym Wiedźminem, podejrzewam.
1: Wiesz co, to było niedługo po serialu, tym z Michałem Żebrowskim.
0: Tak.
1: Natomiast ja Wiedźmina w ogóle po raz pierwszy przeczytałem w piątej klasie, czyli to było jeszcze przed tym, jak go zekranizowano.
0: Tak.
1: Więc tak, no po prostu jestem takim wiedźmińskim hipsterem, można powiedzieć. Nikt już chyba tak nie mówi. Hipster, nikt tego słowa już nie używa. I... W związku z tym, jak teraz na przykład ktoś mówi tam, że a coś tam, nie wiem, lalka, czy tamten Wokulski i tak dalej, to ja zupełnie szczerze Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Wiem, że jest jakaś lalka i że jakieś tam były szklane domy w jakimś tam, czymś tam innym.
0: Urzędu Morskiego.
1: Tak, natomiast po prostu nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, więc nie wiem, czy się powinienem w ogóle takimi... To nie jest powód do chwalenia się, tak? Ale no, po prostu... O! Uwaga! Mam potężne braki, jeżeli chodzi o klasykę polskiej literatury, ale w niczym to mi nie utrudnia życia.
0: Ale wiesz, ja też lalkę przeczytałem po 30 i uważam, że to był bardzo dobry moment na przeczytanie lalki. Ja miałem szczery zamiar przeczytać ją w szkole średniej, ale po prostu nie zdążyłem. Zanim, jak zacząłem czytać, to zanim ja dobrnąłem do połowy pierwszego tomu, to już lektura była dawno omówiona, bo w międzyczasie też czytałem inne rzeczy, a poza tym ja zawsze raczej czytałem wolniej niż szybciej. I wolałem spędzić w książce dużo czasu, jeżeli mi się podobała. No ale to tutaj byśmy musieli zejść na kwestię kanonu lektury, na który nie mam nic do powiedzenia.
1: Rozumiem.
0: Kompletnie nic nie mam do powiedzenia, też lektur przeważnie nie czytałem, w szkole średniej to już w ogóle. Ale czytałem je później i uważam, że bardzo dobrze mi to zrobiło, przeczytanie Konrada w takich późnych latach 20., a lalki dopiero po 30.
1: Wiesz co, ja w zasadzie od kiedy pamiętam, to w zasadzie ja sobie te lektury dobierałem sam. Jakoś tam, jak miałem do wyboru właśnie, nie wiem, lalkę albo, no, albo Grahama Mastertona, no to hello, po prostu raczej Graham Masterton, prawda? Umówmy się. Dobra, ale w ogóle wiesz co, bo odpłynęliśmy i moglibyśmy tak pływać jeszcze długo. Chciałem zadać ci w ogóle pytanie, którego się może nie spodziewasz. Czy ty kojarzysz taki fanpage facebookowy jak Niskie Teorie?
0: Nie.
1: Nie, okej.
0: Okay. Nie, ja w mediach społecznościowych to w ogóle spędzam tyle czasu, co nic.
1: To zrobię krótki wstęp. Prawdopodobnie on nikogo nie obchodzi poza mną, ale żebyś wiedział, dlaczego ja o to pytam. Fanpage Niskie Teorie prowadzi Rafał Sowiński. On jest chyba doktorantem jakiegoś takiego humanistycznego kierunku. Nie wiem, może filozofia, może socjologia. Socjologia chyba. I on parę lat temu założył taką facebookową grupę, bardzo fajną zresztą, tylko teraz niestety już nieaktywną, Jak będzie w Polonii 1. I to była taka grupa, gdzie to się nazywało też retroduchawka, czyli grupa dla ludzi, którzy wychowali się w latach 90., ale nie taka, wiesz, nostalgiczna, taka, że było po prostu super w latach 90., tylko bardziej skupiona na cieniach i blaskach lat 90., dorastania w latach 90., ale też na różnych tekstach kultury właśnie ważnych dla lat 90., czyli na przykład, nie wiem, kreskówki, anime na Polonii 1, tak? To są ważne Disco Relax program. To są ważne teksty kultury. Eurodance na przykład jako gatunek muzyczny itp. itd. I Rafał Sowiński kiedyś napisał taki tekst na tym swoim fanpage'u Niskie Teorie, który był takimi rozważaniami na temat tego, w jaki sposób my, jako gracze, podejmujemy decyzje w grach. Czyli na przykład jak gramy sobie w jakiegoś tam RPGa i idziemy naszym bohaterem i widzimy, że jakiegoś tam, wiesz, wieśniaka napadł zbój i się zastanawiamy, co zrobić, no to oczywiście, że idziemy spuścić łomot temu zbójowi, prawda? Bo wiadomo, że dostaniemy za to jakieś punkty doświadczenia, jakieś, wiesz, może jakąś misję poboczną czy coś, a to zachowanie wcale nie jest, w prawdziwym życiu prawdopodobnie część z nas by się wcale tak nie zachowała. Nie poszłaby spuścić łomotu zbójowi, bo prawdopodobnie sami byśmy ten łomot od zbója dostali. I Rafał zwrócił uwagę w tym swoim poście na to, że w grach my mamy tendencję do takiego szarżowania jako gracze. Próbowałem odnaleźć ten jego post u niego na fanpage'u, ale nie znalazłem go, więc są teraz dwie możliwości. Albo słabo szukałem, albo to nie on napisał. I przez ostatnie 3 minuty opowiadałem, przypisałem mu, wiesz, autorstwo czegoś, czego nie popełnił, ale mniejsza z tym. Generalnie trafiłem na taki tekst kiedyś. I to mi dało do myślenia. I zacząłem się zastanawiać przed przystąpieniem do lektury właśnie Dundera, czy ty jako autor mechanizmu gry będziesz premiował gracza za podejmowanie takich szarżujących decyzji. I po 7, wiesz, zaliczonych scenariuszach nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: To nie jest tak, że Dunder promuje jakiś szczególny rodzaj gry, który się będzie, czy podejmowania decyzji, który będzie się sprawdzał zawsze, i jeżeli dojdziemy do wniosku, że teraz szarżujemy przez cały czas, to się to dobrze skończy. Już teraz przypominam sobie jeden scenariusz, który się kończy właściwie niedobrze.
1: Przez szarżowanie.
0: Ale z drugiej strony przypominam sobie też scenariusz, który się kończy niedobrze przez nadmierną zachowawczość. Wydaje mi się, że to zawsze wynika z logiki sceny i z tego, co my mamy za sobą. jaką historię Dundera przeszliśmy, bo każda z tych głównych, kilku głównych linii fabularnych, ona wymaga trochę innego Dundera za każdym razem. Jeżeli my wejdziemy w postać tego kota tak, że my tam rzeczywiście będziemy w tym jego kocim umyśle przez chwilę i staramy się pomyśleć jak on, to wtedy podejrzewam, że ta rozgrywka może być dłuższa i bardziej satysfakcjonująca, albo bardziej obfitująca w jakieś czy analogie, czy nawiązania, czy jakieś przemyślenia, czy jakieś ogólnie rzeczy, które sprawiają, że ten konkretny tekst będzie fajniejszy, niż gdybyśmy mieli Dundera, który podejmuje decyzje w jakiś sposób niespójne. No nie, bo to już ta pierwsza decyzja, którą mamy podjąć, to ona w dużej mierze nam tego Dundera określa, jaki on będzie.
1: Ja za pierwszym razem śledziłem brata Taka, bo stwierdziłem, że mogę się ciekawszych rzeczy dowiedzieć, jak będę za nim szedł, niż jak po prostu mu przebiegnę drogę.
0: Tak, czyli masz Dundera, który jest kotem ciekawskim i wścibskim, tak. I rzeczywiście, jeżeli podążasz tą ścieżką, to masz prawdopodobnie dłuższą historię fabularną, spójniejszą i ciekawszą. Znaczy, one są wszystkie generalnie wewnętrznie spójne, to do tego bardzo dużą uwagę przywiązywałem, ale jeżeli na początku masz Dundera, który jest błaznem, który robi sobie żarty bez przerwy i prowadzisz tak tego Dundera, to również masz historię, która jest ciekawą, ale jest zupełnie inna. Masz zupełnie innego bohatera. Mimo, że w jednej i w drugiej historii to jest po prostu czarny kot, kot wiedźmy, pyskaty wygadany, który głosi różne teorie na temat tego, jak działa świat, czy na temat tego, jak należy karmić koty, od czego ja się odcinam. Jeżeli Dunder wchodzi na jakiekolwiek tematy żywieniowe, to nie należy go słuchać i tak nie jest.
1: Kolejne w takim razie pytanie związane z mechanizmem gry. Zastanawiałem się też, czy... No bo umówmy się, że jak przechodzimy tę grę po raz kolejny, to mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Za pierwszym razem totalnie nie wiedziałem, gdzie mnie poniosą moje decyzje. I z każdym kolejnym scenariuszem nabywamy coraz więcej wiedzy na temat świata przedstawionego. I teraz moje pytanie brzmi, czy my jako gracz powinniśmy się sugerować tym, co już wiemy z poprzednich scenariuszy, czy raczej należałoby do każdej rozgrywki, do każdej opowieści przystępować tak na zasadzie czystej kartki?
0: Wiesz, to zależy od gracza. Jeżeli ktoś bardzo lubi metagaming, no to podejrzewam, że też gdzieś odnajdzie jakieś rzeczy i analogie, że w jednym scenariuszu to było tak, a teraz ta rzecz wygląda zupełnie inaczej, bo na to patrzymy od drugiej strony, mimo że to jest ta sama rzecz, jak scena w Gołębniku na przykład. I albo w jaki sposób nabierają głębi. Czy, no nie wiem, czy postać księdza proboszcza, to w pewnym momencie się okazuje, że to jest całkiem fajna postać. Jeżeli my tych scenariuszy przejdziemy wystarczająco dużo, to się okazuje, że to jest całkiem porządny ksiądz. Ale tego nie widać przy pierwszym czytaniu, znaczy zależy, jaki sobie scenariusz wybierzemy. I daje to też lepszy wgląd na przykład w relacje Dundera i Heleny, jak te relacje wyglądają, ale też daje lepszy wgląd w ogóle w całe życie tej społeczności, bo widzimy za każdym razem tylko mały wycinek. I w niektórych ścieżkach rzeczywiście ta warstwa obyczajowa jest bardziej wyeksponowana, w niektórych jej zupełnie nie ma, bo Dunder jest gdzie indziej, na przykład w zaświatach i robi zupełnie inne rzeczy i się nie interesuje tym, co się wydarzyło we wsi, no bo nie ma już na to miejsca w tej ścieżce. Więc to bardzo różnie. Jeżeli ktoś woli podchodzić z czystą kartą, no to też jest okej. Chciałem, żeby to była książka, która będzie przyjazna bardzo wielu różnym podejściom do historii. Jeżeli ktoś lubi w grach takie lizanie ścian i zaglądanie w każdą skrzynkę i za każdy kąt i klikanie na tę krowę nieszczęsną w pierwszym Diablo w nadziei, że się otworzy portal ileś tam set razy, była taka miejska legenda, że jak się kliknie chyba 700 razy albo 666, już nie pamiętam, na tę krowę, która jest w Tristram, to coś się wydarzy i się nigdy nie wydarzało, ale każdy podejrzewał, że siedział w tym 97 roku i klikał tę nieszczęsną krowę. No więc jeżeli ktoś lubi coś takiego, to też chciałem, żeby miał ogólnie ciekawą historię, jak w tej warstwie meta. Ale jeżeli ktoś chce po prostu odkrywać każdą kolejną, tak jak ja zasadniczo gry paragrafowe czytam kilka razy, ale nie zagłębiam się w każdy akapit, czy w każdą ślepą uliczkę, tak, żeby się dowiedzieć, co tam się wydarzyło.
1: No to w takim razie pytanie moje brzmi następująco, kolejne. Jak wygląda pisanie takiej książki paragrafowej?
0: W moim przypadku to wyglądało dokładnie tak jak pisanie każdej innej książki, bo ja bardzo lubię, jak mnie historia niesie. Oczywiście za każdym razem mam jakiś plan, ale dochodzi do momentu, gdzie moi bohaterowie decydują, że nie, że my chcemy inaczej. Albo, że logika opowieści wymaga czegoś innego. Albo po prostu, że z konsekwencji charakteru bohaterów wynika zupełnie co innego, niż ja sobie wcześniej zaplanowałem. No i wówczas piszę taki wątek i kiedy siadam potem do przepisywania na komputerze co jakiś czas, no to przeważnie jest to jeszcze kolejny wybór, będący poniekąd kompilacją różnych rozwiązań z każdej ścieżki, które uważam za udane. Tylko gra paragrafowa oczywiście wymagała dokończenia każdego z tych scenariuszy, każdego z tych wariantów i przedstawienia go tak, żeby był ciekawy i żeby był wewnętrznie spójny i koherentny i jednocześnie dający jakieś takie możliwości, powiem poniekąd rozwojowe. No bo oczywiście to nie jest tak, że tylko mamy drzewko, które się rozgałęzia i na końcu mamy 20 kilka zakończeń, tylko te opowieści czasem się przeplatają, czasem trzeba wybrać w jakiś sposób bardzo nieintuicyjny, żeby dojść do czegoś, co jest jakoś ukryte. Jest tam kilka takich rzeczy, które też są poukrywane.
1: A na przykład rozpisywałeś sobie w formie drzewka przebieg tych fabuł poszczególnych?
0: W pewnym momencie oczywiście już musiałem to zrobić, ale na początku to było po prostu pisanie jakiejś opowieści, zastanawianie się, gdzie są jakieś punkty spójne, gdzie są rozbieżności, jak ja bym chciał to poprowadzić i tak dalej. Oczywiście potem zostało pełno takich białych plam, gdzie trzeba było usiąść, rozpisać to sobie wszystko i się zastanowić. No ale zasadniczo przypominało to jednak pisanie każdej innej powieści.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Radek Rak. Dzięki.
0: Dzięki wielkie.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.